0: Nie jest za rogiem. 1-800 oświecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
3: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
4: Radio S. Radio S.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio RSK.
2: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

To jest Radio SK.

0: SK Kielce.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Witajcie w nowym tygodniu, Wiktoria Kmiecik. Na początek sprawdzam, jak sytuacja będzie się miała dziś z pogodą w Kielcach. Maksymalnie w naszym mieście dziś do 15 stopni. Niestety, zachmurzenie pozostanie z nami przez cały dzień, ale to jeszcze może się zmienić.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Jest 6, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Dzień dobry. Polka wśród rannych. To po ataku we włoskiej Modenie napastnik wjechał autem w ludzi, a później napadł na przypadkowe osoby z nożem. Rannych zostało 8 osób, z czego 4 ciężko. Reporter SK Michał Rawa teraz ze szczegółami.
3: Informacje włoskich mediów o rannej w tym ataku Polce potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
4: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
3: Do ataku doszło w centrum Modeny. Sprawcą jest 31-letni Włoch pochodzenia marokańskiego. Burmistrz Modeny przekazał w rozmowie z włoskimi mediami, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie.
2: W Eskaniu z Litwa na wschodzie kraju znaleziono rozbity dron. To prawdopodobnie ukraiński bezzałogowiec. Spadł na pole. Nie wiadomo kiedy maszyna przekroczyła litewską przestrzeń powietrzną. To był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w koszulce Barcelony na Camp Nou. Polski napastnik nie krył łez po zejściu z boiska po wygranym 3-1 meczu z Betisem Sevilla. Lewy zagrał w tym spotkaniu z opaską kapitana. Po meczu podczas uroczystości odebrał pamiątkową statuetkę. Na murawie pojawiła się jego żona z córkami, a Lewandowski przemówił do kibiców.
5: Ha sido un honor.
2: To był zaszczyt grać dla tego klubu. Przeżyliśmy wspaniałe chwile przez te 4 lata. Jestem bardzo dumny ze wszystkiego, co zrobiłem i ze wszystkiego, co zrobiliśmy razem. Żegnam się ze stadionem, ale zawsze będziecie w moim sercu. Bardzo dziękuję wszystkim kibicom. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia.
5: Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalunya.

0: Letnia Daria Kułaga z klubu sportowego Dragon Starachowice wywalczyła złoty medal w Mistrzostwach Kraju w kickboxingu.
1: Jankes i Wiktor
2: w Radiu SK.
3: No dzień dobry, chociaż powinnam powiedzieć poniedziałek i to dzień, w którym, jak sama nazwa wskazuje, coś nie działa.
4: Poniedziałek to jest dzień, w którym dochodzę do siebie po weekendzie.
3: Ej, no to dokończcie po swojemu zdanie. Poniedziałek to dzień, w którym...
4: 664-402-302 i messengerowe bla bla bla, w którym płaczę, bo Zielona Góra przegrała derby z Gorzowem.

0: załatw mi może jakiegoś lepszego trenera i zawodników.
1: Dobrze, to ja idę już dzwonić. Wy też do nas dzwońcie. 664-402-302. Eskowy Messenger czeka. Dokończcie po swojemu zdanie. Poniedziałek to dzień, w którym...

0: co ci chodzi?
1: Dzień dobry. To był ten szampan. Szampan wylewa się w Gorzowie. Dzień dobry wszystkim. Tam.
0: Skończ już o tym żużlu, w ogóle nie rozmawiajmy
1: ale
0: o tym.
1: Sam wyskoczyłeś.
0: I już wystarczy.
2: Wiesz, ile ja musiałam łzy mu ocierać? Przez dwa numery musiałam łzy ocierać.
1: No i dobrze, a do dziewiątej mamy jeszcze kilka numerów.
0: Jest tyle innych ciekawszych tematów niż wygrana Gorzowa. Ludzie, kochani, no.
1: Robert Lewandowski.
0: To było ocieranie łez.
1: A na dermach, dermy to dermy.
0: Kama się poznała z Harrym Stylesem, to też jest dobry temat.
1: Naprawdę?
2: Razem jedliśmy kolację.
1: Pokaż zdjęcia.
2: Tak to właśnie wyglądało. Polecam jakby całkowicie Instagram, tam cały czas się dzieje.
1: Kręci, oczywiście. Nienawidziliśmy oczywiście Kama, bo coś zazdrościliśmy. Co tam dermy, co tam lewy? Ważne spotkanie Kamy z Harrym.
2: I naszych słuchaczek.
1: Właśnie.
0: No. I u was też ważne sprawy się dzieją, bo poniedziałek to jest dzień, w którym...
3: To dzień, w którym ja i mój kochany kuzyn mamy urodziny.
0: O, brawo, brawo, brawo. 100 lat na miarę poniedziałku.
4: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
2: Możecie spokojnie dokończyć zdanie. Poniedziałek to dzień, w którym... I wysłać nam głosówkę na dodatkowym messengerze.
5: Poniedziałek to dzień, w którym... Myślę o piątku, bo piątek, piąteczek, piątunio. Byle do piątku. Pozdrawiam was serdecznie.

0: pozdrowieniami dla wszystkich z Krakowa. Hey now! Smash Mouth i All Star na antenie Eski z rana.
1: Zgadza się, 18 minut po godzinie 6 jest z nami Jadzia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Poranne pracowanie.
1: Dzień dobry.
4: Jadziu, poniedziałek to jest dzień, w którym...
3: się wstać do pracy.
4: No. Nie? Powiedziała kobieta, która specjalnie w poniedziałki wstaje w niedzielę, żeby do nas przyjść.
1: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Przeglądamy prasę, patrzymy, co się dzieje.
0: Jest afera, słuchajcie.
1: No. Jest, super.
0: Jest zamieszanie. Jest zamieszanie po Eurowizji. Chodzi oczywiście o Izrael i o te 12 punktów, które dostał od polskich jurorów.
4: I niektórzy celebryci, jak Margaret czy Ewa Chodakowska, twierdzą, że jest to żenujące.
0: Tak.
4: A inni, jak Michał Piruk, mówią, że to dobra piosenka, która dostała dobre noty.
0: No, wszyscy są podzieleni. Jedni mówią, że fajnie, drudzy mówią, że nie fajnie.
1: Co to ty mówisz, Jadziu, no?
3: To ja zapytam inaczej.
1: Prosimy.
3: Dlaczego na Eurowizji występują zespoły spoza Europy?
4: Pani Jadzia to potrafi wsadzić. No. Kij w mrowisko.
1: Ale nawet też czytałem o tym. Kiedyś ponoć to były takie występy, chyba 10 lat temu, czy 15 nawet, żeby przyjechali choćby z Australii, na chwilę się pokazali, taki jesteśmy otwarci, i później już zostali. Z zasiedzenia po prostu. No.
3: Aha.
1: Tak, tak to wygląda.
0: Jankes nie tłumaczy. Nie tłumaczy.
1: Lećmy dalej.
0: Michał Wiśniewski podczas jednego z ostatnich koncertów między piosenkami, słuchajcie, miał statement bardzo ważny. Wygłosił orędzie do narodu.
4: Jeżeli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w dupę.
0: Tak powiedział.
3: Znając Michała, pupa będzie bolała.
5: Brawo. Tylko w Radiu SK.
1: Dziękujemy, Jadziu. Wpadniesz do nas jutro?
3: Wpadnę.
1: Dziękujemy.

0: 6.30 już za chwilę. Za chwilę Marcin Procki będzie płakał męskimi łzami. Wszystko wiesz z jakiej okazji, Janki?
1: No, chodzi o derby, tak?
2: Nie, chodzi o Roberta Lewandowskiego.
1: No wiadomo, tak, rzeczywiście wczoraj ja też bardzo się wzruszałem, no szkoda.
0: Najbardziej to się Ania chyba teraz wzrusza. Gdzie ona będzie te baciaty tańczyła?
3: Janka.

0: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
5: Witajcie ponownie, Wiktoria Kmiecik. Sprawdzam, jak sytuacja na ulicach w Kielcach. Jeszcze spokojnie, raczej bez większych korków. Już niedługo będzie nam się korkować powolutku centrum i trasy wlotowe do naszego miasta.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
6: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zderzenie dwóch wojskowych odrzutowców podczas pokazu lotniczego w USA. Członkowie obu załóg zdołali się katapultować i nie odnieśli obrażeń. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu, to przez intensywne opady śniegu i deszczu. Ratownicy odradzają wyjścia w góry, w regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. Na Białce w Trybszu przekroczony został stan ostrzegawczy.
7: SK Sport News.
6: Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Camp Nou po wygranym meczu FC Barcelony z Betis Sevilla. Polski napastnik mógł pożegnać się z kibicami katalońskiego klubu. Lewy dostał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem, podziękował fanom Barsy, a ci skandowali: Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odchodzi z Barcelony. Wiele wskazuje na to, że wybierze grę w Arabii Saudyjskiej lub Stanach Zjednoczonych.
8: Jankes,
9: Kama,
10: Kama
9: i Wiktor.
11: Poniedziałek. Dla wielu to dzień, w którym coś nie działa niestety.
12: No właśnie, zastanawiamy się, poniedziałek to jest dzień, w którym...
11: I tu nasze trzy kropki.
13: Poniedziałek to dzień, w którym myślę, kim jestem, dokąd zmierzam i w ogóle po co mi ta praca.
11: O, pan Fizolow.
12: Słuchajcie, nie tylko musicie narzekać, możecie też coś dobrego powiedzieć. Tak tylko zachęcam, no nie zmuszam oczywiście, no jak coś.

0: Czyli jednak jest ktoś, kto się zachwyca poniedziałkiem. Sylwia Grzeszczak. Och, jach, jak fajnie.
1: Ktoś się zachwyca również tym, że panowie nigdy nie dorośli.
2: Ale ona ten numer nagrywała w piątek, dlatego och, jach. 21 minut i będzie z nami godzina 7 tutaj Eska. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
0: Są doniesienia od naukowców, słuchajcie, poweekendowe. Zastanówcie się, ile czasu korzystacie z AI-a. Kama, Jankę, skorzystacie w ogóle?
2: Ja jakoś, no, mówię, że nie bardzo.
0: Na osiedlu masz AI, co ci bramy otwiera.
2: Dzisiaj AI nie otworzył mi ze szlabanu, więc ja nie korzystam. Nie lubi mnie.
0: Otóż regularne korzystanie ze sztucznej inteligencji może bardzo negatywnie wpływać na zdolność do samodzielnego myślenia, napisali naukowcy. Czyli im więcej czasu z AI-em, tym mniej własnego mózgu.
1: Ej, no bo jak to mówią, organ nieużywany zanika.
3: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
4: Dzień dobry, sąsiadce.
5: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
4: To do zobaczenia.
5: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
6: Zapraszamy na funduszowy maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, osada średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, osada średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy, pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki funduszom europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, Legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
7: To będzie ostatnia reklama. A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
8: Ja? Nie.
7: Jak to?
8: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
9: I po reklamie.

0: SK. Budzi w urodziny.
1: Dawid z nami z samego rana, który dzisiaj obchodził urodziny. Dzień dobry, witamy, cześć.
2: Dzień dobry, witam.
1: O, ledwo go słychać, dobrze. Chyba się dopiero teraz się obudziłeś przed sekundką?
3: Dawid trzyma telefon pod kołdrą.
2: Obudziliście się.
1: Dobra,
4: bardzo się cieszymy, bo taki dzień jak urodziny trzeba świętować od samego rana. A ja słyszałam, że dzisiaj ten dzień urodzin nie spędzasz z innymi ważnymi osobami w swoim życiu.
1: Co to za powody?
2: Wyjeżdżam.
4: Troszkę cię nie słyszymy.
1: Jestem w wiadrze, nie mogę mówić.
4: Dokładnie. Tak to bywa właśnie z urodzinami, że człowiek często kończy w miejscu, w którym by się nie spodziewał, że skończy.
1: Rozumiemy, że to jest twoja strefa oczywiście komfortu, ale będziesz musiał z tej strefy wiadrowej, komfortowej wyjść i polecieć, pojechać do Energylandii, proszę pana.
3: Mamy czteroosobowe zaproszenia dla ciebie i twoich znajomych. Chyba nawet
1: brawo!
3: Tej rodzinki.
1: Halo!
2: Ale chyba jestem, tak. Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo. I tak, na pewno zbiorę.
4: Fantastycznie. Trzyma się wszystkiego szerokiego.
0: Radio SK.
1: To była tak zwana krótka piłka. No, co będziemy... Trzeba świętować, się nie gadać. I bardzo dobrze. I muzyka. Hej!

0: Papa Weekend, witamy w poniedziałek, 5 minut do godziny 7.
1: O Jeska, tak jadę i słucham tych depresyjnych wiadomości. Poniedziałek to jest przede wszystkim dzień nowych możliwości i wyzwań, w których możesz się zrealizować. Poniedziałki są super.
2: Za chwilę Marcin Procki z newsami.
3: No, tylko ja bym chciała, żeby pan słuchacz powstrzymał swój entuzjazm w tym temacie.
4: Reklama.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak? To Allegro.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Dzień dobry, w nowym tygodniu Wiktoria Kmiecik. Sprawdzamy, co się dzieje na ulicach w Kielcach. Już powoli coraz większy ruch mamy w samym centrum i na jego obrzeżach. Oczywiście jeszcze nie ma tragedii, także na spokojnie przez miasto powinniście przejechać.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Na zegarach 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. 18 osób zostało rannych po rosyjskim ostrzale Dniepru na wschodzie kraju. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, trwa akcja ratunkowa. Zniszczone bloki, przedszkole i szkoła są też w Odessie i Zaporożu. A na ostatnie ataki odpowiedziała w weekend Ukraina. Jej rakiety i drony trafiły w cele w Moskwie i na Krymie. Poważnie ranna Polka, ale jej rodzina nie ucierpiała. Włoskie władze dementują wcześniejsze doniesienia mediów. Wśród rannych w Modenie, gdzie samochód wjechał w grupę przechodniów, jest tylko jedna osoba z Polski. Wcześniej pojawiały się informacje o tym, że obrażenia w sobotnim ataku odniosły 4 osoby z polskiej rodziny. Kapitańska opaska, owacja kibiców, do tego łzy zawodnika i jego bliskich. Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z kibicami FC Barcelony. Jego ostatni mecz na stadionie Camp Nou. Reporterski Michał Skolimowski teraz w SK News.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. No, emocji było dużo.
3: Tak, Barcelona żyła tym ostatnim występem Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Polak zaczął mecz w wyjściowym składzie i został zmieniony w 85. minucie. Z boiska schodził przy owacji kibiców. Po końcowym gwizdku znów pojawił się na murawie. Dołączyła do niego żona z córkami. Widać było, że wszyscy są poruszeni. Lewy zabrał też głos i dziękował kibicom. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Bardzo wam dziękuję, kibice. Niech żyje Barsa, niech żyje Katalonia. Lewandowski jeszcze długo był na murawie, a opuścił ją idąc szpalerem utworzonym przez kolegów z drużyny i członków sztabu.
2: A trwają spekulacje, gdzie w nowym sezonie zagra Lewy, to najbardziej prawdopodobny wydaje się wyjazd do Arabii Saudyjskiej.
0: SK Kielce News.
1: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Ważna informacja dla pasażerów autobusów elektrycznych. Płatności dokonacie tylko zbliżeniowo. Pamiętajcie,

0: którym, no właśnie co?
1: Poniedziałek to dzień, w którym nie chcę, ale muszę.
2: A Eska mówi teraz chcę i zapłacę, bo w tej godzinie Eska płaci wasze rachunki.
0: To jeżeli bardzo chcecie, to zapraszamy oczywiście nasza Eskowa apka. Tam zgłaszacie się do Eska płaci twoje rachunki.
3: I teraz od nas dla was Dua Lipa i za chwilę Męskie granie.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, jak zaśpiewa, no to a, to się robi 9 minut po godzinie 7 i bardzo dobrze, dziękujemy.
2: To jest nowe męskie granie, piękna sprawa. Zalia też tam swoje 3 muzyczne grosze dołożyła.
3: A propos hajsu, trochę więcej niż 3 grosze, bo 50 groszy zazwyczaj jest za butelkę, nie? Oddajecie butelki do butelkomatów?
2: No, poniedziałek to jest dzień, w którym ustawiamy się do butelkomatów po weekendzie.
1: Ja staram się, ale wychodzi mi trochę mniej.
3: Jeszcze nigdy tego nie zrobiłam, ale pół garażu mam już w butelkach, więc można powiedzieć, że jestem potentatem.
2: Ja oczywiście w ten weekend próbowałem to zrobić w sztynorcie w porcie, gdyż na łódce pływałem. Butelkomat przepełniony, dziękuję, do widzenia.
3: O, zaskoczenie. Natomiast powstał serwis internetowy, który pokazuje w czasie rzeczywistym, ile miliardów polskich złotych marnujemy w kolejkach do butelkomatów. Ile roboczogodzin, ile pieniędzy. I są to dość ciekawe alternatywne koszty systemu kaucyjnego, o których normalnie nie myślimy. No.
2: Ale stop, Kama, jakie koszty? Co to jest miliard, 2 czy 50? Kiedy planeta płonie.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Wiktor, nasze radiowe słoneczko.

0: Hej, tu SK, 16 po 7.
1: SK płaci twoje rachunki.
2: Każdy poniedziałek to robimy i trochę próbujemy odczarować ten poniedziałek. I tutaj Ania, która razem z nami jest. Dzień dobry.
3: Cześć, witam wszystkich.
2: Napisałaś na początku zgłoszenia, że są zakupy praktyczne i są zakupy ważne dla duszy człowieka.
0: Och, prosimy o rozwinięcie tematu.
3: Tak, więc powiem tak. Jestem dopiero raczkującym ogrodnikiem.
2: Mm-hmm. No dobrze, bo to zazwyczaj się robi na kolanach. Tak, tak, tak.
3: Tak. I za cel w tym roku obrałam sobie, aby w ogrodzie koło naszej altanki zrobić piękną rabatę, która umili nam jeszcze bardziej odpoczynek w ogrodzie. I zawsze, zawsze marzyłam, że jak będę mieć ogród, to musi w tym ogrodzie stać drewniana piękna studia. Żeby to było tak sielsko, klimat Bieszczad, drewno, no coś pięknego, żeby było.
4: Ale czy to jest studnia, która prowadzi gdzieś do źródła wody, czy tylko taka nakładka, nie, która imituje studnię?
3: Nakładka.
4: A.
3: Nakładka dekoracyjna.
0: No właśnie, pomyślałem sobie, że to nie są takie chyba tanie i w ogóle proste rzeczy, żeby wybudować, tam się wwiercić, żeby to trysnęło
3: no
0: i
3: sięgnęło. Nie, to jest, okay, to już jest grubszy temat, bym powiedziała.
0: Czyli takie podrabiane Bieszczady w domu za niewielkie pieniądze. Ale jakieś
3: dokładnie
0: pieniądze są.
3: Dokładnie, ja tam dużo nie wymagam.
4: Czasami jest tak, że dzieciakom kupuje się na przykład taką udawaną kuchnię albo udawane zabawki, a dorośli kupują sobie udawaną studnię.
3: Tak, ja mam 25 lat i potrzebuję udawanej studni do szczęścia.
0: A to jest fajny pomysł, no, jak to fajne ma działać. A ile kosztuje taka udawana studnia?
3: Moja, którą wypatrzyłam, kosztuje 299 zł.
4: Nie, no to, słuchaj, to nie jest.
2: To my
4: jest
2: grosikami studnia, jak do tej studni tyle właśnie płacimy. Proszę bardzo.
3: A, dziękuję.
2: I muszę ci przyznać, że jeszcze nigdy nie płaciliśmy za udawaną studnię.
4: To jest najdziwniejszy rachunek, jaki Eska zapłaciła.
3: Cieszę się, że mogę być pierwsza.
2: Zdecydowanie. Rewelacja. Życzymy ci w takim razie dużo szczęścia, niż nigdy cię nie opuszczaj i jakby co, pamiętaj, żeby każdy wrzucał tam grosika za każdym razem, jak będzie przychodził.
4: Tak.
3: Super, bardzo dziękuję.
4: Najważniejsi w tym ogrodzie są prawdziwi goście.

0: Antena została przeorana. Rita Ora i Tiesto i Jonas Blue jeszcze się wymieszali tutaj w tą sprawę.
1: Dziękujemy. Za chwilę 7.30, czyli w pół do 8. Marcin Procki i kolejna porcja newsów. Będzie o mnie?
2: Będzie o mnie i o tobie troszeczkę. Okay. Bo będzie o tym, że faceci chcą zrównania wieku emerytalnego z tym samym wiekiem, które mają kobiety. Mhm. Więc jak się nauczycie rodzić dzieci, to może tak będzie.
0: Wiecie, na razie sytuacja wygląda tak, że co prawda pracujemy dłużej, ale przynajmniej umieramy wcześniej.
3: I Wiktor. My heart is a ghost.

0: Reklama.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Autorud. Kielce, ulica Krakowska, 297A.
3: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia. Babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Verto Nieruchomości zaprasza na wyjątkowe dni otwarte inwestycji w Wzgórze Wiktoria. Nowoczesna architektura, kameralna przestrzeń, wysoki standard i komfortowa lokalizacja na co dzień. Wzgórze Wiktoria, Tomaszowice, ulica Jasna 50. Zaledwie 5 minut od centrum. Przyjdź 23 maja od 9 do 16. Zobacz inwestycje na żywo, porozmawiaj z ekspertami i poznaj specjalną ofertę na dni otwarte. Wzgórze Wiktoria, Verto Nieruchomości. Szczegół i rejestracja na dniotwarteverto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, www.kiermaszpłytek.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
13: Weronika Wawrzyk, na termometrach w Kielcach w tej chwili 9 stopni i w ciągu dnia temperatura wzrośnie jeszcze maksymalnie do 16. W Kielcach raczej dziś pochmurnie, dużo słońca dopiero od środy, wtedy też temperatura trochę wzrośnie.
12: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
14: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek ważne ostrzeżenie dla kierowców: do poważnego wypadku doszło na Opolszczyźnie. Na trasie Głogówek Kędzierzyn-Koźle, to krajowa 40, samochód osobowy czołowo zderzył się z ciężarówką. Trwa akcja służb, a droga jest zablokowana. Ponad połowa badanych chce zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Za tym w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej jest prawie 54% zapytanych. Najczęściej chcą zrównania wieku w dół, a obecny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.
15: SK Sport News.
14: Zacięta walka o piłkarskie wicemistrzostwo Polski. Sprawa tytułu została rozstrzygnięta w sobotę, kiedy Lech wygrał 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie obronę tytułu. Drugie miejsce na razie zajmuje Górnik, ale ma tyle samo punktów co trzecia Jagiellonia, a w grze o wicemistrzostwo jest jeszcze Raków. A polscy piłkarze ręczni zagrają w Mistrzostwach Świata. Biało-czerwoni awans wywalczyli po wygranym 2 meczu z Austrią. Polacy na wyjeździe wygrali 1 bramką, a wczoraj zremisowali po 30. Mistrzostwa odbędą się w przyszłym roku w Niemczech.
16: Dzień dobry, witamy. Ach, ale pięknie, poniedziałek.
17: No właśnie, jak się okazuje, wcale nie tak pięknie, bo poniedziałek to jest dzień, w którym...
18: No, dla mnie poniedziałek to dzień, w którym myślę już o piątku.
16: A, to takie powiedzenie było, że myślał indyk o niedzieli, a tu SK.
17: Eskowy Messenger czeka.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: 35 minut po 7 rano.
2: Kłamiesz, 36.
1: Dałem dodatkowy moment na aktywizację, no.
2: I wszystko jasne. Dzień dobry wam, mówimy oczywiście w poniedziałek rano. Ja miałam jakiś czas temu wielką przyjemność rozmawiać z Jamie Oliverem. Kojarzycie tego kolesia?
1: Tak
2: taki
1: jest.
2: Kucharz z Wielkiej Brytanii. Trochę hajsu zdefraudował, ale fajny gość generalnie. Ale
0: zna się na gotowaniu, tak rzeczywiście robi pyszne rzeczy.
2: No i tak, bardzo, bardzo. No i właśnie z racji tego, że całkiem niedawno był w Polsce, robiono z nim różnego rodzaju wywiady i przyznał, że jest zachwycony Magdą Gessler i Robertem Makłowiczem. I po tej całej wizycie w Polsce zadeklarował, że no poszedłbym z nimi na imprezę.
1: Znaczy Grece, Bezos by z nimi robił.
0: Ciekawe, co na to pan Robert, nasz cudowny Makłowicz.
3: Jankes, Kama, Kama i Wiktor.
4: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
10: Już 1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców na wyjątkowy Dzień Dziecka w Extreme Kids przy krakowskiej 297C Agroma Park. Startujemy o 16 i bawimy się aż do 19.30. Będą konkursy z nagrodami, zamykanie w bańce, Lego robotyka, sport, spotkanie z kangurem Maxem i mnóstwo innych. Zarezerwuj bilet już dziś w promocyjnej cenie. Dzwoń 790-332-532. 1 czerwca. Extreme Kids, krakowska 297C Agroma Park. Nie może was zabraknąć.
11: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w galerii Korona Kielce. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w galerii Korona Kielce.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
14: I po reklamie.

0: to Jacka, 14 minut do godziny 8. Shop All, hej, Alicante.
1: Shop All, kupuj wszystko.
2: Słuchajcie, to momencik u nas Nosel, który faktycznie do Alicante się przenosi, no, wybiera.
1: Będzie próbował zablokować ten wylot, niestety. Wiemy, że jego działanie to zawsze jakaś destrukcja. Odpowietrzona Iwona.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Czy ja się dodzwoniłam do pani Małgorzaty z wylotu na 20, momencik już pani sprawdzam, 25 na Alicante?
5: Tak.
4: Chciał odpraw lotu, niczego odpowietrzona Iwona, proszę pani, bo widzę, że pani ma tutaj jeszcze dokupiony bagaż. To jest istotne dla państwa, bo mamy tutaj, proszę pani, podmiankę, dlatego też bym chciała z panią to omówić.
5: To znaczy jaką podmiankę?
4: To jest tak, samolot leci, proszę pani, najpierw do Alicante, później do Barcelony, ale zapakowany jest najpierw Barcelona, później Alicante.
5: Ale czyli nie rozumiem do końca, o co chodzi.
4: Barcelona, proszę pani, jedzie do Alicante po swoje, proszę pani, walizki, a Alicante do Barcelony jest przekierowane.
5: No ale to co mi pani radzi, bo ja mówię, ja pierwszy raz lecę, ja nie wiem, nie mam pojęcia,
4: no,
5: o czym
4: pani. No tak, pani leci do Alicante, więc poprosiłabym podjechać do Barcelony, proszę pani, po bagaż i wtedy jest po sprawie.
5: Tylko, że tak, no ja będę sama jechała, będę szukała transportu do Barcelony, nie rozumiem.
4: I dlatego, jeżeli pani zna kogoś w Barcelonie, kto odbierze pani bagaż z Alicante, to może pani się z nim omówić, żebyście sobie wzajemnie przekazali.
5: Nie, proszę pani, ma lecę na wakacje, nigdy nie.
4: No to musi pani sobie podjechać po ten bagaż. No przepraszam, inaczej zapakowali, inaczej pakują bagaże, inaczej ludzi.
5: A to mój kolega, co leci tym samym lotem, ma taki sam problem?
4: Wszyscy, proszę pani, wszyscy, którzy lecą do Alicante, mają...
5: Ale
4: proszę
5: to jest kawał drogi, my nie mamy auta, proszę panią. Mówię, ja muszę się dogadać, mówię, no wie pani, no, z czym problem, no zamówiłam...
4: A możecie kuriera zamówić już na przykład na teraz, na tego 25?
5: Proszę?
4: Może kurier by wam, proszę pani, odebrał i wysłał do Alicante?
5: No wie pani, cenary, mogę zadzwonić i do pani za minutkę odzwonić do kolegi? Mówię, no bo muszę się jakoś, czy coś załatwi mi jakiś transport po te bagaże, ja muszę z kimś to uzgodnić.
4: Do Tomasza pani chce dzwonić?
5: Tak.
4: A nie, to Tomasz jest teraz z nami na linii.
6: Małgorzatka, zostałaś wkręcona.
5: Mało zawału i dostałam, bo ja pierwszy raz lecę i nie wiedziałam, o co chodzi. To kto mnie wkręcił, ale ja mu się oddzięczę.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: No właśnie. Jak nie wiecie, o co chodzi, to chodzi o Nosela.

0: to nasza druga edycja Odlotu ściśle tajnego. Pierwsza przeszła do historii, czas na drugą, która z pewnością również przejdzie do historii.
1: W tej zabawie chodzi o to, że zbieramy fantastyczną grupę słuchaczy i lecimy, tylko nie wiemy za bardzo dokąd. Mamy różnego rodzaju podpowiedzi, które absolutnie oczywiście nic nam nie mówią i dopiero na lotnisku dowiemy się, dokąd wsiadamy do samolotu.
2: No i dzisiaj oprócz tego, że poznamy kolejne dwie osoby, które zabierzemy ze sobą, poznamy też kolejną podpowiedź, która może tym razem coś nam powie.
1: Tak, na pewno.
0: No dobra, dajcie sobie szansę oczywiście na odlot ściśle tajny, jak się zgłosić.
2: No tylko przez aplikację. Jeżeli jeszcze nie macie, to wszystkie App Store, inne Google Play, sklepy ściągajcie, instalujcie, wchodźcie i grajcie.
1: A dzwonimy zaraz po godzinie 8.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
11: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Weronika Wawrzyk, kierowcom na ulicach w Kielcach o tej porze na pewno przyda się choć maleńki zapas cierpliwości, zwłaszcza w ścisłym centrum, ale również przy ulicy Wapiennikowej, Ściegiennego, Wojska Polskiego, czy też przy ulicy Łódzkiej.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Dokładnie 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W południe sekcja zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii i z tymi informacjami teraz reporter SK Michał Skolimowski.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Co już ustalili śledczy?
3: Nie chcą mówić o szczegółach, ale według nieoficjalnych doniesień biorą pod uwagę 2 hipotezy. Jedna zakłada, że chłopiec zginął od ciosu w głowę, druga, że po uderzeniu upadł do leśnego rowu z wodą i się utopił. Kluczowa będzie sekcja zwłok. Od jej wyników zależy m.in. kto i jakie zarzuty usłyszy w tej sprawie. Pojawiają się informacje, że tragedię poprzedziła awantura. Miała zostać już przeprowadzona wizja lokalna. Zatrzymani mają od 30 do 43 lat. 3 z nich to bracia.
2: IMGW ostrzega przed burzami w 6 województwach. Nawałnice prognozowane są w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Burze spodziewane są od 14. Lokalnie mogą pojawić się też opady gradu. Termin mija w najbliższą środę. 20 dzień maja to ostatni dzień dla przedsiębiorców, by przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS Małgorzata Korba.
4: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot. O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca.
2: A zakład już rozpoczął wypłatę tych środków.
0: SK Kielce News.
1: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Jak co roku w maju na samochodach czy powierzchni wody pojawia się charakterystyczny żółty pył. To przede wszystkim pyłek naszych drzew iglastych, w szczególności sosny.
5: 2 na 3 drzewa w Polsce to tak na dobrą sprawę są sosny.
1: Mówi leśnik z Daleszyc Paweł Kosin, dodając, że ten pyłek nie powinien martwić alergików. Ważna informacja dla pasażerów autobusów elektrycznych. Na liniach 13, 103 czy 108 działają już nowe kasowniki biletowe. Płatności dokonacie tylko zbliżeniowo.
0: Young Yankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
2: I pyki już po godzinie 8, dokładnie 2 minutki po.
6: No i minął weekend, a my się zastanawiamy. Poniedziałek to taki dzień, w którym...
7: Cześć Radio SK. W poniedziałek zastanawiam się, że nie wyszłam bogato za mąż i teraz muszę jechać do pracy.
6: To
2: ma pani, że z nami jesteś.
6: Chyba Kama znalazła swoją bratnią duszę.
2: Przecież w radiu to się nie jest praca, no to jest pasja, no proszę pani.
6: Poza tym ludzie się liczą, a nie pieniądze.

0: No i już 8 minut po godzinie 8. Wypiłem trzecią kawę, uwaga.
1: Oj, będzie niebezpiecznie.
0: Ostrzegam.
1: Trzymajcie go, halo! Dzwońcie po służby.
2: Jak się dobrze rozpędzisz, to wylądujesz w żywcu. A warto, bo pod żywcem uroczyście otwarto 500 metrów ścieżki rowerowej.
1: Brawo!
2: 500, Jarkes. 500.
0: 500?
2: I było przecięcie wstęgi, były przemówienia, był pan ksiądz, wspólne zdjęcia, górale w strojach, no wszystko dla tych 500 metrów.
0: Niesamowite.
1: To jest droga rowerowa na miarę naszych możliwości. My tą drogą rowerową otwieramy oczy niedowiarkom. Jankes
2: i Wiktor. Zobaczysz, jeszcze się okaże, że na odlot ściśle tajny pojedziemy do żywca.

0: 15 minut po godzinie 8, a znowu lecimy w nieznane. SK.
1: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Ja już zakładam okulary przeciwsłoneczne, gdyby tam za dużo słońca było.
0: A są takie podejrzenia, że to może być słoneczne miejsce.
2: No.
3: O. No, aż ci zapiszczały twoje okulary
2: mi zapiszczały.
4: Trzeba przyznać, że najwięcej radości w związku z naszą zabawą ma nasz wydawca Bogaj. Wszystko dlatego, że to on wybiera tutaj słuchaczy, więc wybrał teraz, uwaga, dwie wariatki. Z jedną z nich rozmawiamy. Dzień dobry, Natalia.
5: Dzień dobry.
4: Kto jest większą wariatką? Czy ty, twoja siostra?
5: Och, to zależy, bo jakby moja siostra jest bardziej tą osobą, która co cały czas powtarza, daj sobie. Ja jestem bardziej tą, która ją właśnie stopuje.
4: Czyli gaz i hamulec w jednym.
5: Tak, dokładnie.
0: Na zdjęciach,
5: dokładnie, aczkolwiek.
0: Napisałaś, że na zdjęciach wszystko widać. To skoro to jest radio, a nasi słuchacze tych zdjęć, które ty akurat załadowałaś do naszej aplikacji, nie widzą, to opowiedz o nich. Co się na nich znajduje?
5: No to zdecydowanie znajduje się na nich ja i moja siostra.
0: Aha.
5: Jedno z tych zdjęć jest dosyć... pokazuje, jak bardzo nie jesteśmy normalne.
4: Że tak powiem, jedno jest roznegliżowane i muszę przyznać, że macie świetne nogi.
0: Dziewczyny. Ja tego nie widziałem.
5: Przepraszam, ja nie roznegliżowane.
2: Nie, to są dziewczyny w strojach kopielowych, na tym to polega. No, wszystko jest w porządku, okej. Ale jeśli chodzi o co zahaczyła Kama, tak, że jesteście zwariowanymi wariatkami, no to co wy takiego naprawdę
4: szalonego
2: robicie? O, szalone dziewczyny.
5: Szalonego. No ciężko powiedzieć. Na pewno szalonym byłoby to, gdybyśmy z wami oczywiście pojechali. Bardzo lubimy wyzwania. Tym bardziej teraz nie mamy za dużo czasu dla siebie, więc jakby to by było...
4: Bonding time.
5: Tak. Nie, i ogólnie rzecz biorąc, no...
2: Zabierzcie nas, a pokażemy wam, na co nas stać. O to chodzi?
5: Tak.
4: To pozwólcie, dokładnie, że podsumuję. Dwie fajne dziewczyny, super nogi, cztery super nogi. Do tego niezłe wariatki i uśmiechnięta, fajna, no.
0: Otwarte na przygodę życia, no. Lubią wyzwania i niespodzianki, no. Więc to idealne coś dla nich.
4: Więc powiedzmy to już oficjalnie. Janki.
2: Zróbmy to. Ja jestem za, jak najbardziej na tak.
4: Ja też.
2: Zapraszamy ten tandem, który się do nas zgłosił. Lecicie z nami na...
0: Odlot ściśle tajny!
5: Ja muszę to powiedzieć siostrze, bo ja zawsze jej mówię coś takiego, ona zawsze nigdy mi nie wierzy, bo ja już mówiłam parę razy: ej Kinga, słuchaj, ogarnę nam morsowanie zeszką, ogarnę nam morsowanie. I wiem, także ona już tak średnio mi wierzy, także teraz to będzie...
0: No najważniejsze, żeby zaklepała sobie urlop na ostatni weekend maja, bo przypomnę, że właśnie wtedy lecimy gdzieś nie wiadomo gdzie.
4: No właśnie, a propos tego nie wiadomo gdzie, Natalia, może pozgadujesz razem z nami, mamy kolejną podpowiedź, więc posłuchaj i powiedz, jakie ty masz typy.
6: Tu kapitan. Na miejscu przydadzam wam się euro.
2: Kapitan nie jest zbyt rozmowny w poniedziałek samego rana.
0: Szeroki wybór krajów.
5: Euro. No, dosyć ciężko. Czyli gdzieś tam możliwe, że to Europa.
4: Niemożliwe!
0: Wiadomo, że nie wylądujemy w Polsce, bo u nas się nie płaci euro.
4: Ojej, dobrze, ciechocinek odpada.
2: No wciąż jest na szeroko, rzeczywiście. Ciężko idealnie trafić. Ale im bliżej wylotu, a ten już w weekend, ostatni weekend tego miesiąca, tak? Wtedy coś pewnie już będziemy mogli tutaj więcej powiedzieć.
4: A więc zgłaszajcie się szybciutko przez naszą eskową apkę i zapraszamy na Odlot Ściśle Tajny.
1: Odlot Ściśle Tajny.

0: wiecie, w czym ja jestem dobry?
1: W odbieraniu telefonów.
0: Dokładnie. I teraz to zrobię. Uwaga, odbieram telefon, tu SK.
2: Jest dopiero poniedziałek, a ja już wracam się spod pracy, bo zapomniałam torebki z domu i nawet zdążyłam pozamytać ulicę, bo sąsiedzi mieli mocną imprezę wczoraj i niestety po sobie nie posprzątali.
3: No.
2: Miłego dnia.
3: No, sukces goni sukces.
1: Kurczę, to jak kama po nas w studiu też czasami musi pozamiatać. Ja mam

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga! Nowość od Społem Kielce. Pierogi z truskawkami i twarogiem 400 gramów z Społem. W cenie 9,99 zł za sztukę. Cena z aplikacją. Nie przegap takiej okazji. Społem. Jakość wyższa od ceny.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
7: taniej masz. To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz idealnego samochodu do miasta w atrakcyjnej cenie? Nie musisz już szukać innych marek. W Volkswagen Autocentrum czeka na Ciebie Polo Pure, miejski kompakt z charakterem. Z manualną skrzynią biegów już za 65 990 zł lub z automatyczną skrzynią biegów już za 78 990 zł. Prowadzenie go to czysta przyjemność, a podróżowanie nabiera nowego wymiaru. Volkswagen Autocentrum, Kielce Zakładowa 18.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
11: Weronika Wawrzyk, ruchy na kieleckich ulicach powolutku się uspokaja, coraz bliżej do godziny 9, a w ciągu dnia w Kielcach możemy spodziewać się maksymalnie 16 stopni. Wiatr umiarkowany, duże zachmurzenie, niestety słońce dopiero od środy.
10: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
12: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa akcja strażaków na Warcie w Poznaniu. Rano na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie, że do rzeki w okolicach Parku Szalongowskiego miało wejść kilka osób i już z niej nie wyjść. Na miejscu pracuje grupa wodno-nurkowa i kilka zastępów strażaków. Kierowcy, Krajowa 40 na Opolszczyźnie nadal zablokowana na odcinku Głogówek-Kędzierzyn-Koźle. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Trwa tam akcja służb, a ruch kierowany jest na objazd. Śląsk-Wrocław wraca do piłkarskiej ekstraklasy. To po jednym sezonie gry w pierwszej lidze. Piłkarze Śląska przypieczętowali awans po wygranej na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1.
13: Jankes, Kama
14: i Wiktor.
13: W radiu
15: RSK. No i lecimy dalej. W poniedziałek, 18 maja, dobrze?
16: Niektórzy łapią rytm właśnie w poniedziałek. Posłuchajcie.
17: Poniedziałek.
15: I poszedł.
18: Ci, którzy 10 maja dostają wypłatę, to pewnie już jest po wypłacie.
15: To prawda, 18 dzisiaj. No ale no, do kolejnej wypłaty coraz bliżej, powiedzmy.
16: Idąc tym tropem teraz Rasputin.

0: No i już 8:38, ale mam newsa na śniadanie. Ziemniaki!
1: Na śniadanie?
2: A czekaj, co, czemu ziemniaki, nie? Ziemniaki, czy to nie było
0: kartofle?
2: Tam z zagranicy, z Białorusi? Takie było kiedyś tam.
1: Ale my mamy swoje biało-czerwone kiedyś ziemniaki. Przecież Polska stoi ziemniakiem.
0: Dokładnie, ruszyła zachęcająca nas, Polaków, do konsumpcji polskich ziemniaków. No promocja ruszyła, rzeczywiście. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło akcję promocyjną Polski Ziemniak, bohater każdego obiadu. Ja bym dołączył jeszcze śniadania.
1: Piękne hasło wymyślili, no.
2: Czyli jednak ziemniaczki zjedz, a mięsko zostaw?
1: Tak, dzwońcie do babci, mówcie, że hasło się zmieniło.
3: Jankes i Wiktor.
4: Reklama. Wielosztuki w RTV EURAGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
7: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
8: Polecam. Olga Chaińska.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
10: Verto Nieruchomości zaprasza na wyjątkowe dni otwarte inwestycji w Wzgórze Wiktoria. Nowoczesna architektura, kameralna przestrzeń, wysoki standard i komfortowa lokalizacja na co dzień. Wzgórze Wiktoria, Tomaszowice, ulica Jasna 50. Zaledwie 5 minut od centrum. Przyjdź 23 maja od 9 do 16. Zobacz inwestycje na żywo, porozmawiaj z ekspertami i poznaj specjalną ofertę na dni otwarte. Wzgórze Wiktoria, Verto Nieruchomości. Szczegóły i rejestracja na dniotwarteverto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
13: I po reklamie.

0: 12 minut i będzie z nami godzina 9 Radio SK w poniedziałek 18 maja, wczoraj wieczorem. W wielu domach, polskich nie tylko oczywiście, na całym świecie, no było czuć wzruszenie, trochę płaczu, emocje niesamowite. Chodzi oczywiście o Roberta Lewandowskiego, który po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy pożegnał się na Camp Nou z FC Barceloną.
1: Janki, nagrało się, jak ty brzmiałeś wczoraj wieczorem.
0: Jest?
1: Wszystko jest na taśmie, tak. Mamy dźwięk z twojego domu, uwaga.
0: Dawaj. Ale było tak, rzeczywiście.
2: 191 meczów, 119 goli, 20 asyst, średnio około 0,6 gola na mecz. Trzy mistrzostwa Hiszpanii, jeden puchar króla, trzy super puchary Hiszpanii, trochę tańców na TikToku i jedno tłumaczenie się, że Ania Lewandowska tylko tańczy baciatę i żeby się wszyscy odczepili.
1: No, wszyscy zastanawiają się, gdzie teraz będzie tańczyła baciatę, czy w krajach arabskich, czy może w Stanach Zjednoczonych.
2: Tam chyba nie można tańczyć baciaty w tych krajach arabskich, coś mi się wydaje.
0: W domu można, po cichutku gdzieś tam, no.
1: Słuchajcie, jako gniazdowy w takim razie i jako reprezentant kibiców chciałem zaproponować, abyśmy wszyscy podnieśli ręce w górę i zawołali...

0: No, dokładnie tak.
1: Już, 9 godzina piątku, poniedziałku za nami.
2: Ale ważne, że na P.
1: Ale pomyślałem o piątku, no bo piątek coraz bliżej przez to, że 9 godzina poniedziałku jest za nami. No i bardzo dobrze.
0: No właśnie. A my w takim razie pięknie wam dziękujemy za to, że byliście razem z nami w ten dzień zwany poniedziałkiem.
2: Jeżeli zdarzy się tak, że będziecie dzisiaj przez jakiś most przejeżdżali, to proszę oddać mu cześć albo przez chwilę zadumać, bo dzisiaj w kalendarzu Dzień Mostowca właśnie.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź tam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
17: I po reklamie.

0: Weronika Wawrzyk. Pora przypomnieć kierowcom o remontach, które w Kielcach trwają. Utrudnienia możecie spotkać przy ulicy Łódzkiej, to w związku z budową trasy S74. Prace obejmują też Warszawską, Jesionową i Świętokrzyską.
1: Jest dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rusza dziś proces w głośnej sprawie z Łodzi. Na ławie oskarżonych zasiądzie Ewelina R. Jest oskarżona o napad z nożem na taksówkarza. Doszło do tego w styczniu. A więcej o tej sprawie z Łodzi dziennikarz eski Łukasz Bogdan.
2: Kobieta podczas kursu wyciągnęła nóż i groziła 22-letniemu kierowcy z Ukrainy, zmuszając go do dalszej jazdy. Dramatyczne sceny zarejestrowała kamera samochodowa, a nagranie szybko trafiło do internetu. Taksówkarz zdołał uciec z pojazdu i powiadomić służby. Prokuratura postawiła jej zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi jej do 20 lat więzienia.
1: Na początek procesu za pół godziny. Cudem nikt nie został ranny. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Pijany kierowca wjechał w barierki przy przystanku tramwajowym na placu Szembeka.
3: Policjanci dokonali kontroli trzeźwości tego mężczyzny. Badanie wskazało około 1,5 promila alkoholu w wydechanym powietrzu. Jest to obywatel Rwandy.
1: Mówi Jakub Gontarek ze stołecznej policji. To już kolejne niebezpieczne zdarzenie w tym miejscu. Po styczniowym wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec, postawiono tam fotoradar. Alicja Szemplińska wróciła do Polski po konkursie Eurowizji w Wiedniu. Przypomnę, reprezentantka Polski zajęła w nim 12 miejsce. Na lotnisku w Warszawie czekała na nią z kwiatami grupa fanów. A relacje i recenzje po finale Eurowizji znajdziecie na sk.pl.
4: SK Kielce News.
0: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Korona Kielce utrzymała się w Ekstraklasie. Żółto-czerwoni wygrali z Widzewem Łódź 1-0, mówi trener Jacek Zieliński.
5: Mamy upragnione 3 punkty, mamy utrzymaną Ekstraklasę. Zagrali chłopaki naprawdę bardzo dobry mecz.
0: Jedynego gola w meczu strzelił Dawid Błanik. 15-letnia Daria Kułaga ze Starachowic wywalczyła złoty medal w Mistrzostwach Kraju w kickboksingu. Zawodniczka okazała się bezkonkurencyjna w kategorii junior-młodszy. To już jej drugi tytuł mistrzowski w tym roku.
6: Ale wam ładnie zagram na rozpęd, naprawdę, bo będzie bletka chociażby, będzie Calvin Harris i Dua Lipa. Rule Don't Say That, między innymi również Sanach i Vito Bambino, krótko mówiąc, ale jazz. A na początek Damiano Dawid i The First Time. 9:02 w ST już grają. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Sydney Polak i PZ, to otwieram wino na antenie Radia SK. Te algorytmy Facebooka to mnie wykończą, naprawdę. Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym tygodniu wspominałem o tym, że Facebook zasugerował, że odwołano mój kurs chorału gregoriańskiego. A to nieprawda, nie odwołano mi kursu chorału gregoriańskiego, ze względu na to, że w żadnym takim kursie wcale nie miałem brać zamiaru udziału. Ostatnio wyskoczył mi zupełnie inny post, bociany ustroń projekt, wyobraźcie sobie. Pani Ewa Głogowska, czyli administrator, dodała post na temat migracji 2026, bociany, które nie wróciły. I tak są poopisywane z imion Sky, Max, Els, Sonia, takie bociany, które z tej migracji, z przerwy zimowej nie wróciły. Powody są różne, na przykład okazuje się, że polowanie na bociany i ptaki drapieżne to niestety wciąż powszechna praktyka w Libanie. I tu była dla mnie spora niespodzianka, bo jest też mapa z GPS-ami, oczywiście, bo one mają pozapinane GPS-y, te ptaki, i można śledzić ich ruch. I wszyscy wiemy, że bociany odlatują do ciepłych krajów, do Afryki, prawda? Na zimę. Ale ja zawsze byłem przekonany, że to się dzieje przez Włochy, przez Sycylię, później przez Tunezję. Nie, nie, nie. To się dzieje, słuchajcie, zupełnie innym szlakiem. Przez Turcję, później Syrię, Liban, Izrael, Egipt i później na koniec one sobie zimują w Sudanie albo w Czadzie najczęściej. No ta mapka to jest Czad. Jeśli mielibyście ochotę ją zobaczyć na eskowym Messengerze, mogę wam przesłać ten post oczywiście. Bardzo ciekawa rzecz. Algorytmy nie trafiają, ale przynajmniej czegoś nauczą. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, a później obiecane Sanahi i Vito Bambino, czyli Ale Jazz Weste.
1: Reklama.

0: Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w galerii Korona Kielce. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w galerii Korona Kielce.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
3: Czekaj!
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
3: Kielce, Zagnańska 27.
2: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, Legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
11: I po reklamie.

0: Zara Larsson na antenie Radio SK i jej Midnight Sun. W temacie jeszcze tych bodźków, o których wspominałem, Sylwia z Seskowego Messengera.
1: No niestety jest coraz mniej bocianów. Do nas co roku przylatywały zawsze 3-4 bociany, się witały, a w tym roku niestety ani jednego.
0: No wczytałem się trochę w ten temat i rzeczywiście jest pewien trend, jeśli chodzi o powroty bocianów po zimowaniu do naszego kraju. Jeszcze kilkanaście lat temu przylatywało do Polski nawet 52 tysiące par, a teraz to około 45 tysięcy. Więc Sylwia, nie odbieraj tego personalnie, to nie tak, że tylko do ciebie nie przylatują. No tyle dobrego mogę powiedzieć. 5 Seconds of Summer i Young Blood, przypomnę ten numer, a później będzie Miu, Zalia i Dopóki się nie znudzisz.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: To co, Angela? Idziemy na rower?
9: Ale mój stary już nie daje rady.
8: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
9: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
8: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
10: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga! Nowość od Społem Kielce. Pierogi z truskawkami i twarogiem 400 gramów z Społem w cenie 9,99 zł za sztukę. Cena z aplikacją. Nie przegap takiej okazji. Społem. Jakość wyższa od ceny.
12: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Solo. Kielce. Dąbrowa. Ulica Źródlana 36. Albo na jackpolska.pl.
13: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
14: Hej, co u ciebie?
15: Zapisałem się do TEB Edukacja.
14: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
15: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
14: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
15: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
14: Też bym tak chciała.
15: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
14: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
16: Doktorze, syn znowu kaszle.
17: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
16: Co mogę zrobić?
17: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
18: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
20: Lidl. To się opłaca.
21: To będzie ostatnia reklama.
6: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
7: I po reklamie.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: Thomas Gray i Rumorski, ty na czasie po godzinie 9, a raczej przed 10. Tomek na jaskowym Messengerze, a propos jeszcze bocianów, napisał, że jego wielkim marzeniem było zawsze mieć gniazdo i kamerkę. I nie dość, że ma gniazdo, kamerkę, to ma jeszcze bociany i nie tylko.
1: No, to moje bocianki od 3 lat mam u siebie. Już niedługo będą chyba młode, jest 5 jajek, także będziemy obserwować, co będzie się tam działo.
0: No i nie dość, że Tomek będzie obserwował, to obiecał, że da znać i wyślę filmiki, jeśli jajka się wyklują. Piękne to są rzeczy, tak obserwować przyrodę z bliska. Nie będziemy obserwować, będziemy słuchać. Dawida Podsiadło, najnowszy klip od niego w Radiu SK, już za chwilę po 10. Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
7: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Solo. Kielce. Dąbrowa. Ulica Źródlana 36. Albo na jackpolska.pl.
8: Już 1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców na wyjątkowy Dzień Dziecka w Extreme Kids przy krakowskiej 297C Agroma Park. Startujemy o 16 i bawimy się aż do 19.30. Będą konkursy z nagrodami, zamykanie w bańce, Lego robotyka, sport, spotkanie z kangurem Maxem i mnóstwo innych. Zarezerwuj bilet już dziś w promocyjnej cenie. Dzwoń 790-332-532. 1 czerwca Extreme Kids, krakowska 297C Agroma Park. Nie może Was zabraknąć!
9: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga! Nowość od Społem Kielce. Pierogi z truskawkami i twarogiem 400 gramów z Społem. W cenie 9,99 zł za sztukę. Cena z aplikacją. Nie przegap takiej okazji. Społem. Jakość wyższa od ceny.
10: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
11: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w galerii Korona Kielce. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w galerii Korona Kielce.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hot Grill.
14: Parilla Caliente.
15: Grilla Calda.
16: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: I po reklamie.
19: Weronika Wawrzyk, na termometrach w Kielcach już w tej chwili 13 stopni i w ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze maksymalnie do 16 kresek. Wiatr momentami intensywny w porywach do 7 metrów na sekundę. Ciśnienie mamy stabilne.
20: Minęła 10, zaczynamy z Kanius. Marcin Procki, zapraszam. Na popołudnie zaplanowana jest sekcja zwłok 13-latka, którego miała pobić grupa mężczyzn. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, a wciąż niejasne pozostają okoliczności śmierci chłopaka. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami w 6 województwach. I z tymi informacjami teraz reporterski Michał Strzelimowski. Dzień dobry, Michale. To gdzie jest i gdzie będzie najgorzej?
21: Już teraz grzmi miejscami w okolicach Olsztyn. Ostrzeżenia rozciągają się właśnie od Warmii i Mazur przez wschodnie powiaty kujawsko-pomorskiego, Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyznę, aż po południowe krańce Podkarpacia. W tych województwach lokalnie może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Do tego dojdzie silny wiatr, który może osiągać w porywach prędkość do 65 km na godzinę. Może być niebezpiecznie, dlatego synoptycy i służby apelują o ostrożność.
20: Owacje i łzy wzruszenia. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony podczas ostatniego w tym sezonie meczu na własnym stadionie. Koledzy z drużyny po ostatnim gwizdku wzięli go na ręce i zaczęli podrzucać. Lewandowski świetnie odnalazł się w Barcelonie, komentuje były selekcjoner reprezentacji Jerzy Engel.
0: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół z nim czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę w bardzo trudnych momentach, dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju z kolejną drużyną.
20: A według nieoficjalnych doniesień Lewy najprawdopodobniej przeniesie się teraz do Arabii Saudyjskiej.
13: SK Kielce News.
19: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Młodzi ludzie potrzebują porad kardiologa. W kieleckich gabinetach pojawiają się osoby nawet przed 30 rokiem życia, mówi specjalista Dawid Bąkowski.
15: Znaczny wzrost zespołu metabolicznego, czyli nadciśnienia, hipercholesterolemii, nieprawidłowej glikemii u młodych ludzi.
19: Regularne badania pomagają unikać poważnych chorób. Szukacie balansu? Geofestiwale 2026 to nie tylko sport, ale także kojący relaks w zieleni. Więcej piszemy na sk.pl.
18: Muzycznie będzie bardzo ładnie. Przypomnę Justina Biebera i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat. Będzie też między innymi PZ i Our Dom nad wodą i między innymi też Wiktor Waligura i Cztery pory roku. Na początek obiecany Dawid Podsiadło, Michał Sobkowski. Witajcie, 10:03 na zegarach. To jest SK.

0: If only you, Danny Therese w Radiu SK. Wróćmy teraz na chwilę do tego, co muzycznie działo się w weekend. Alicja Szempińska na Eurowizji. No, moim zdaniem jeszcze lepszy wykon niż w półfinale, naprawdę. I obstawiałem nawet na moim Instagramie, że będzie pierwsza dziesiątka i po głosowaniu jury tak to wyglądało, że będzie ta pierwsza dziesiątka. Ostatecznie skończyliśmy na 12 miejscu, 150 punktów, ale mieliśmy pierwsze od 2003 roku. Od ich Troje i Kajne Grenzen magiczne dwunastki, czyli maksymalne noty od jury z Niemiec. No tu pewnie rząd nerwieniował. Belgii, Mołdawii i Austrii, czyli gospodarze. Nawet Michał Szpak, który w 2016 roku zajął 8 miejsce, nie miał dwunastki. On w ogóle nie przypadł do gustu jurorom, którzy dali mu tylko 7 punktów. Wtedy to rzeczywiście widzowie bardzo mocno go punktowali, bo w sumie tych punktów było 229. Tak więc, droga Alicjo, są powody do mruczenia. Gratulacje raz jeszcze. PZ Hour, Dom nad Wodą, za chwilę później Illenium, Ellie Goulding in Don't Want Your Love.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga! Nowość od Społem Kielce. Pierogi z truskawkami i twarogiem 400 gramów z Społem w cenie 9,99 zł za sztukę. Cena z aplikacją. Nie przegap takiej okazji. Społem. Jakość wyższa od ceny.
1: Castorama.
5: Teoria
1: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunchy Chips 130 gramów, trzecie gratis.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Dzień dobry, sąsiadce.
10: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
9: To do zobaczenia.
10: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
11: Verto Nieruchomości zaprasza na wyjątkowe dni otwarte inwestycji w Wzgórze Wiktoria. Nowoczesna architektura, kameralna przestrzeń, wysoki standard i komfortowa lokalizacja na co dzień. Wzgórze Wiktoria, Tomaszowice, ulica Jasna 50. Zaledwie 5 minut od centrum. Przyjdź 23 maja od 9 do 16. Zobacz inwestycje na żywo, porozmawiaj z ekspertami i poznaj specjalną ofertę na dni otwarte. Wzgórze Wiktoria, Verto Nieruchomości. Szczegół i rejestracja na dniotwarteverto.pl.
12: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin! Najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. Castorama.
13: Teoria
5: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

0: kilka chwil temu na antenie Radio SK Kygo, Cali D. Griffin, Save My Love. Za chwilę będą kolejne hity na czasie Carla Fernandez, a później Selena Gomez i Marshmallow. Filmiki ze zwierzętami fajnie się ogląda w internecie. Też lubicie? Pewnie lubicie. No to ten jednak taki fajny nie jest. Widzę na nim, bo oglądałem właśnie przed chwilą, jelenia we Francji, który biega w kółko, potem się tarza, a momentami jak stoi, to rozjeżdżają mu się nogi. Co mu jest? No więc wiosną niektóre dzikie zwierzęta jedzą pąki, sfermentowane owoce albo rozkładającą się roślinność, która, no właśnie, zawiera alkohol. Krótko mówiąc, zwierzaki się upijają i wtedy są kompletnie nieprzewidywalne, stąd apel francuskiej policji do kierowców o ostrożność, bo po prostu zwierzęta pod wpływem mogą wpaść ni stąd, ni zowąd pod auto i zginąć. No i w tym przypadku kac to jest ten niższy wymiar kary.
1: Radio SK. Reklama.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym, wyjątkowym miejscu.
5: Polecam. Olga Chaińska.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
17: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
16: Ci, co ją znają, reagują.
17: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
18: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Eben i Hollow w Radiu SK tuż przed godziną 11. Za chwilę trochę o pogodzie w okolicy, a ta mocno dynamiczna. Później newsy, a później kolejne hity na czasie. Nareszcie zagram numer 1 z gorącej 20 Radia SK, czyli numer nareszcie. Męskie granie orkiestra 2026, już za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
2: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Szukasz idealnego samochodu do miasta w atrakcyjnej cenie? Nie musisz już szukać innych marek. Volkswagen Autocentrum czeka na Ciebie Polo Pure, miejski kompakt z charakterem. Z manualną skrzynią biegów już za 65 990 zł lub z automatyczną skrzynią biegów już za 78 990 zł. Prowadzenie go to czysta przyjemność, a podróżowanie nabiera nowego wymiaru. Volkswagen Autocentrum, Kielce Zakładowa 18.
7: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, Legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
10: Ja? Nie.
9: Jak to?
10: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
11: I po reklamie.
12: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Na termometrach w Kielcach w tej chwili 15 stopni i w ciągu dnia temperatura wzrośnie jeszcze maksymalnie do 16. Dużo chmur, wiatr w porywach do 7 metrów na sekundę. Ciśnienie mamy stabilne.
13: Jedenasta na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Chiński statek zaatakowany rosyjskim dronem. Do strzału doszło na Morzu Czarnym, niedaleko Odessy, na ukraińskich wodach terytorialnych, a wszystko wskazuje na błąd Rosjan. W sumie w nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 500 dronów. Kompletnie pijana kobieta wjechała w pylon stacji paliw, to w Radomsku Włódzkiem. Jak się okazało, 36-latka miała ponad 3 promile.
14: Po uderzeniu kobieta wysiadła z auta i zaczęła uciekać. Zachowanie 36-latki zwróciło uwagę funkcjonariusza, który był w czasie wolnym od służby. Widząc uszkodzony samochód oraz uciekającą kobietę, natychmiast zareagował, ujął 36-latkę i powiadomił służby.
13: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Kobieta straciła już prawo jazdy, grozi jej też kara do 3 lat więzienia. Paragony, paski wypłaty i rodzinne zdjęcia, takie rzeczy bibliotekarze znajdują między stronami wypożyczanych książek. Jak mówi dyrektor biblioteki w Starachowicach, Jolanta Sopińska, są też zaskakujące znaleziska.
15: Ktoś kiedyś znalazł pozew rozwodowy. Niezłożony, więc być może lektura wpłynęła na to, że ktoś
0: ktoś zmienił zdanie. Czasami znajdujemy też takie przedmioty dziwne, jak pilniczki do paznokci, plastry, nieotwarte torebki herbaty. Bywają też zdjęcia RTG. Na przykład kiedyś było zdjęcie kolana.
13: A czytelnicy zostawiają w książkach również drobne śmieci, papierki po cukierkach czy zasuszone kwiaty.
3: SK Kielce. Na czasie.
12: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Tym razem propozycja dla wszystkich, którzy mają ochotę wyskakać się wręcz na zapas. Możecie zrobić to w parku trampolin w galerii przy ulicy Świętokrzyskiej. Chcecie wejściówki? Piszcie na kielce@sk.pl. No i zdradźcie króciutko, do kogo trafią darmowe wlotki na trampolinę. A w kieleckich kinach premierowo horror Obsesja, również film familijny Kuro Zając i Świątynia Świstaka. W dalszym ciągu można obejrzeć też Diabeł ubiera się u Prady 2.
11: Rentgen kolana jako zakładka do książki. Bardzo ładne. Prześwietlam tę godzinę hitów i na pewno będzie coś nowego, bo będzie, w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. December 10 i Infinity 1-2-3. Na początek, nareszcie, 11:02 na zegarach, a w Esce już grają. Michał Sapkowski, witajcie. Hit.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor w Radiu SK. A my wciąż kompletujemy ekipę na nasz...
1: Odlot ściśle tajny.
0: Dokładnie tak. Zgłoszenia za pomocą naszej apki oczywiście. Kolejne osoby dołączyły do składu. Natalia i jej siostra. Natalia na co dzień księgowa. Liczyła na to, że się dostanie na pokład samolotu. Aż się doliczyła i rzeczywiście leci z nami. No właśnie, wiemy, że nie za ten weekend, tylko w następny. Wiemy z kim, z naszą poranną ekipą, ale kompletnie nie wiemy dokąd. I to jest chyba w tym wszystkim najbardziej ekscytujące. Oczywiście są podpowiedzi, które bardzo dużo wnoszą.
2: Tu kapitan. Na miejscu przydadzą wam się euro.
0: Przypomnę, że jedną z tych podpowiedzi było, że w tym miejscu, do którego oni lecą, jest ich ponad 300. Cokolwiek by to nie było, warto pobrać naszą łapkę, jeśli jeszcze nie macie, i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego. Sony Fodera i Think About Us w Radiu SK. Za moment później Alex Warren, Fever Dream.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
2: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Autorud. Kielce, ulica Krakowska, 297A.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
9: Słońce, wiesz, ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
8: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
9: Niemożliwe.
8: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
9: Sprawdźmy to.
8: Skład fabryczny Kiermasz Płytek. Końskie, ulica Górna 3. Kiermaszplytek.pl.
10: I po reklamie.

się wszyscy. Jeśli ktoś by mnie zapytał o najbardziej wpływową postać na muzykę pop w ostatnich dwóch dekadach, no to kurczę, mógłbym się mocno zastanowić nad imieniem i nazwiskiem Simon Cowell, którego znamy jako jurora w Pop Idol, X Factor, Britain's Got a Talent, American Idol, The X Factor znowu, America's Got Talent. No, juror wszędzie, ale nie tylko juror. Także twórca, przypomnę, no, maczał palce chociażby w karierze One Direction, a teraz na tapecie w wyniku jego kolejnego takiego talent show na jednym ze streamingów mamy formację December 10 i Infinity 1, 2, 3. Pozwólcie, że zagram wam już teraz wesce.

0: Will.i.am i spółka, czyli The Black Eyed Peas, którzy będą na Warsaw Music Festival. Numer I Got a Feeling. A teraz fragment utworu, w którym też Will.i.am się pojawia. To The Script Hall of Fame razem z Will.i.am właśnie. Numer, który pojawił się na Instagramie pewnego piłkarza, który nazywa się... Odchodzący z Barcelony, Robert Lewandowski. Hall of Fame, czyli Galeria Sław i legend Barcelony, to już wiemy, na pewno niezliczona ilość rekordów, które przez te sezony pobił. Chociażby najstarszy piłkarz, który strzelił w Lidze Mistrzów 2 gole. Pierwszy piłkarz, który w Lidze Mistrzów strzelił gole więcej niż 40 drużynom. Gdy dojechał do wyniku 150 meczów dla Barcy, to na koncie miał już 103 gole i 20 asyst. I tak bym wymieniał i wymieniał. I możemy śmiało powiedzieć, że to nie tylko my, że Robert Lewandowski to legenda Barcelony. Jak to brzmi, co? 10 lat temu ktoś by tak mógł powiedzieć, że jakiś piłkarz będzie uznawany za legendę Barcelony. To są niesamowite rzeczy. Piękna epoka się kończy, ale jestem pewien, że Lewy nie powiedział jeszcze piłkarsko ostatniego słowa. Gdziekolwiek by teraz nie trafił. Tate McRae, Just Keep Watching, Radio SK. Za moment, a później coś o Sanach.
1: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
2: Polecam. Olga Chaińska.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki ala Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Ingot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy. Pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki funduszom europejskim. Lubelskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ue.świętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
13: I po reklamie.

0: Undressed, 12 to 12, Back to Friends. Oprócz tego jeszcze Homewrecking, a teraz nowy numer, Sombr. Słuchajcie, ten koleś ma dopiero 20 lat i niesamowity potencjał. Potential, tak nazywa się ten numer od Sombra, który gram wam przed godziną 12. Żegnając się z wami, za chwilę Kasia Węsierska i hity na czasie popołudniowo. Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam od Kasi. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Verto Nieruchomości zaprasza na wyjątkowe dni otwarte inwestycji w Górze Wiktoria. Nowoczesna architektura, kameralna przestrzeń, wysoki standard i komfortowa lokalizacja na co dzień. Wzgórze Wiktoria, Tomaszowice, ulica Jasna 50. Zaledwie 5 minut od centrum. Przyjdź 23 maja od 9 do 16. Zobacz inwestycje na żywo, porozmawiaj z ekspertami i poznaj specjalną ofertę na dni otwarte. Wzgórze Wiktoria, Verto Nieruchomości. Szczegół i rejestracja na dniotwarteverto.pl.
2: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Solo, Kielce, Dąbrowa, ulica Źródlana 36. Albo na jackpolska.pl.
8: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga! Nowość od Społem Kielce. Pierogi z truskawkami i twarogiem 400 gramów z Społem. W cenie 9,99 zł za sztukę. Cena z aplikacją. Nie przegap takiej okazji. Społem. Jakość wyższa od ceny.
11: I po reklamie.
12: Południe w Kielcach przyniosło nam dzisiaj 15 stopni. Cieplej w ciągu dnia zrobi się zaledwie do 16. W nocy temperatura spadnie do 8 kresek. Jutro jeszcze spore zachmurzenie, ale od środy na szczęście bardzo dużo słońca. Tego w środku życzę już dziś.
13: Punktualnie 12. SK News. Jakub Krzyżak. Wraca głośna sprawa noża w taksówce. Kobieta, która w styczniu groziła taksówkarzowi, bo ten kazał jej wysiąść z auta, dziś stanie przed sądem. Prokurator domaga się dla niej 3,5 roku więzienia. Co ciekawe, obrona zgadza się z zaproponowaną karą. W sądzie w Łodzi, gdzie właśnie ruszył proces, jest nasz reporter Grzegorz Mnich.
14: Taksówkarz, obywatel Ukrainy, zeznał, że bał się o swoje życie i zdrowie.
15: Groziła mi o tak blisko do gardła.
14: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera w taksówce.
13: Wyrok ma zapaść jeszcze dziś. Szefowa Krajowej Rady Sądownictwa rezygnuje. Dagmara Pawełczyk-Woicka opublikowała oświadczenie na platformie X, w którym tłumaczy, że ma to związek z brakiem reakcji Sejmu na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał we wtorek nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS, ale mimo to w piątek głosowania się odbyły. Teraz obowiązek zwołania posiedzenia i wyboru nowego przewodnika przewodniczącego przechodzi na pierwszą prezes Sądu Najwyższego. To nie był znak Sahary. Jak co roku w maju niemal wszędzie widać charakterystyczny żółty nalot. Skoro nie był znak Sahary, to co?
16: To jest pyłek naszych drzew iglastych.
13: Głównie sosny, tłumaczy leśnik z Daleszyc Paweł Kosin. Okres intensywnego pylenia iglaków przypada zazwyczaj od maja do połowy czerwca. Dobra wiadomość dla właścicieli samochodów. Pył nie jest szkodliwy dla lakieru, wystarczy go spłukać wodą.
17: SK Kielce. Na czasie.
18: Weronika Wawrzczyk, dzień dobry. Jeśli macie ochotę wygrzać się w chłodniejszy dzień, taki jak na przykład ten, no to przypominam szybciutko o kieleckich saunach świętokrzyskich. Jeśli już tam będziecie, warto zajrzeć też do basenów tropikalnych, w których chillera jest wręcz gwarantowana. Przypominam także, że już 23 maja w Kielcach rusza kolejny jubileuszowy, piąty już geofestiwal. Z tej okazji w Kielcach na Kadzielni, na Wietrzni oraz w Ogrodzie Botanicznym zaplanowano całą masę różnych atrakcji. Jest ich ponad setka.
19: Proszę wstać, to znaczy jak ktoś jedzie autem, to proszę siedzieć, ale proszę wstać, jeżeli siedzicie właśnie za biurkiem i ruszyć w kierunku źródła wody. Ono wam się bardzo przyda, po co, dlaczego i jak ma działać, o tym więcej za chwilę. 2 minuty po 12:00, Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam, to już teraz w Radiu SK, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Chłopak z gitarą, ale trochę z innego kraju niż ten nasz. Ed Sheeran, fotograf w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Jamie Pala, Dracula, czyli hit, który podbija także internet. Za chwilę to właśnie u nas. Jeżeli macie teraz gorszy czas, jesteście zdenerwowani, macie wysoki poziom kortyzolu, szef przyszedł, dał nowe zadanie, wyszedł i macie ochotę wy też wyjść, ale z siebie, to idźcie, ale w kierunku źródła wody. Dlatego, że badania mówią, że już 20 minut kontaktu z wodą obniża znacząco poziom kortyzolu i nas bardzo mocno uspokaja. To właśnie dlatego potrzebujemy czasami pojechać nad jezioro, pojechać czasami nad morze, ewentualnie też właśnie poszukać jakiegokolwiek źródła wody, które będzie sprzyjało temu, żebyśmy odpoczęli. No i to też wyjaśnia, drodzy panowie, dlaczego wy tak długo siedzicie w toalecie. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
7: Polecam. Olga Chaińska.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Co ty taki zakręcony?
12: Ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
11: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
12: Co? Tak szybko?
11: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
12: Czekaj.
11: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
12: Kielce, Zagnańska 27.
11: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
13: ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Ty nie?
14: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się uzbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
17: To będzie ostatnia reklama. Już 1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców na wyjątkowy Dzień Dziecka w Extreme Kids przy krakowskiej 297C Agroma Park. Startujemy o 16 i bawimy się aż do 19.30. Będą konkursy z nagrodami, zamykanie w bańce, Lego robotyka, sport, spotkanie z kangurym Maxem i mnóstwo innych. Zarezerwuj bilet już dziś w promocyjnej cenie. Dzwoń 790-332-532. 1 czerwca Extreme Kids krakowska 297C Agroma Park. Nie może was zabraknąć.
18: I po reklamie.

0: Pozdravím vás. Sia, David Guetta, Beautiful People v Radiu SK. Máme tiež głos od vás, bo nagrala sa Jola. Cześć, Jola.
1: Moje rozwiązanie? Przenieść się całkiem, wyprowadzić nad morze. I wtedy w ogóle nie będziemy zestresowani i kortyzol nie będzie wysoki, bo będziemy cały czas mieć blisko wodę. Ja to w ogóle najchętniej zamieszkałabym na plaży.
0: Tak, bo badania mówią o tym, że już 20 minut kontaktu z wodą powoduje obniżenie poziomu kortyzolu i to, że się uspokajamy. Jola, pomysł świetny twój, żeby zamieszkać na plaży i żeby w ogóle się wyprowadzić nad morze. Żaden szef na to nie przestanie i znając polskie firmy, to będą mieli inne rozwiązanie. Jutro w waszych biurach pojawią się muszle. Nie klozetowe, tylko takie te z plaży. Bo jak przyłoży się ucho do muszli, to słychać tam szum morza. Więc prawie jak obcowanie z wodą. Wiedzieliście, że tam wcale nie ma morza w środku, tylko to krew z naszego ucha się tak odbija i wydaje taki dźwięk? Jak ja się o tym dowiedziałam, to poczułam się dużo gorzej niż wtedy, kiedy świat mi powiedział, że Święty Mikołaj nie istnieje.
2: Radio SK. Reklama.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
8: Verto Nieruchomości zaprasza na wyjątkowe dni otwarte inwestycji w Wzgórze Wiktoria. Nowoczesna architektura, kameralna przestrzeń, wysoki standard i komfortowa lokalizacja na co dzień. Wzgórze Wiktoria, Tomaszowice, ulica Jasna 50. Zaledwie 5 minut od centrum. Przyjdź 23 maja od 9 do 16. Zobacz inwestycje na żywo. Porozmawiaj z ekspertami i poznaj specjalną ofertę na dni otwarte. Wzgórze Wiktoria. Verto Nieruchomości. Szczegół i rejestracja na dniotwarteverto.pl.
9: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

Dobrze wam gramy, przyznajcie. Talk to you, Antwerp 54 Ultra. Tak nazywa się właśnie ten hit, który teraz gramy na antenie Radia SK. 5 minut do godziny 13. Od 2 do 200 razy dziennie to robimy. Codziennie. Zapytacie co? Kłamiemy. I podobno kłamiemy wszyscy, choćbyśmy bardzo starali się tego nie robić. Pierwszy lepszy przykład? Powiedzieć dzień dobry o 7 rano w poniedziałek. Po 13 kolejny hit w SK.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka.
1: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz idealnego samochodu do miasta w atrakcyjnej cenie? Nie musisz już szukać innych marek. Volkswagen Autocentrum czeka na Ciebie Polo Pure, miejski kompakt z charakterem. Z manualną skrzynią biegów już za 65 990 zł lub z automatyczną skrzynią biegów już za 78 990 zł. Prowadzenie go to czysta przyjemność, a podróżowanie nabiera nowego wymiaru. Volkswagen Autocentrum, Kielce Zakładowa 18.
15: I po reklamie.
16: Wiktor Jakmiecik, dzień dobry, witajcie. Niestety pochmurny dzień czeka nas dziś w Kielcach, ale za to bez deszczu. Także to też jest bardzo ważne, temperatura troszkę wyższa niż w ciągu ostatnich dniach, bo nawet 15-16 stopni. Ale spokojnie, będzie tylko lepiej.
17: Jest 13, to jest SK News, Jakub Krzyżak i na początek ważne informacje dla kierowców. Ceny paliw idą w górę. Jutro litr 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,42, 98 6,97. Z kolei za diesla zapłacimy maksymalnie 6,85. To oznacza wzrost odpowiednio o 5, 4 i 3 grosze w porównaniu do weekendu. 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza jest wyrok za atak w Łodzi, o którym głośno było w całej Polsce. Ewelina R. w styczniową noc przystawiła ostrze do twarzy kierowcy, bo ten kazał jej wysiąść z auta. Takiej kary domagało się oskarżenie. Zgadzał się z tym też obrońca, adwokat Przemysław Rychlicki.
18: Sytuacja jest dosyć jednoznaczna. Jak mówicie, mamy dowody w postaci nagrania. Mamy stanowisko procesowe, w którym przyznaje się.
17: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. W sądzie przeprosiła pokrzywdzonego. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6, 6-3. Jej następną rywalką będzie rozstawiona z siódemką Kanadyjka Leia Fernandez. A po więcej newsów wpadajcie na sk.pl. Nasi dziennikarze wyjaśniają m.in. o czym właściwie jest Bangaranga, piosenka, która wygrała Eurowizję.
19: SK Kielce News.
16: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Blisko 800 mandatów za nadmierną prędkość to bilans niedzielnej akcji świętokrzyskiej policji. Aż 490 wykroczeń zarejestrowano w rejonie przejścia dla pieszych. 16 kierowców straciło prawo jazdy. W autobusach elektrycznych nie znajdziemy już tradycyjnych biletomatów. Zastąpiły je nowoczesne kasowniki. Bilety kupicie na dotykowym ekranie, płacąc wyłącznie zbliżeniowo kartą, telefonem lub zegarkiem. Korona Kielce pozostaje w ekstraklasie. Kielczanie wygrali na własnym stadionie z Widzewem Łódź 1-0.
15: Trzy minuty? Nie, jeszcze dwie. Dwie po godzinie 13, choć dziś każde 60 sekund jest na wagę złota, bo zbliża nas do tego momentu, na który w poniedziałek najbardziej czekamy. Wyjścia kierunku domu. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Piękny duet. Nelly Furtado, Timbaland Promiejski jest w Radiu SK 18 minut po 13. Rozwód z powodu snu. To jest zjawisko, które coraz częściej pojawia się na świecie. Mówi się o nawet 20% par, które biorą rozwód z powodu snu. Ale to brzmi gorzej niż to, czym jest w rzeczywistości. Bo nie chodzi o to, żeby rozstać się na zawsze, tylko żeby rozstawać się co noc i spać w oddzielnych łóżkach. Z czego to wynika? No coraz więcej osób postrzega i dostrzega, że potrzebują innych warunków do snu, przez co, kiedy śpią razem w parze, to mniej jedna lub druga osoba się wysypia. Chodzi o to, że na przykład niektórzy wolą ciemną sypialnię i chłodną. Drudzy, żeby było trochę światła i żeby jednak było ciepło. Ktoś potrzebuje spać po środku łóżka, a ktoś inny potrzebuje kołdry obciążeniowej, która partnerowi czy też partnerce może przeszkadzać. Więc psychologowie powiedzieli wprost, rozwód z powodu snu istnieje i warto go stosować, bo uwaga, tutaj cytat, jeżeli jesteśmy wyspani, to jesteśmy lepszymi partnerami. Więc dwie sypialnie na dwie osoby to nie jest nic strasznego. Od razu słychać, że te badania nie zostały przeprowadzone w Polsce, dlatego że dwie sypialnie na dwie osoby w naszym kraju przy tych cenach mieszkań to jest naprawdę najwyższy poziom luksusu.
1: Radio SK. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj!
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
3: Kielce, Zagnańska 27.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
6: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
7: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy. Pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki Funduszom Europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

0: Ile razy słucham tego kawałka, tyle razy wydaje mi się, że mogłabym zostać modelką i chodzić w rytm właśnie Crazy in Love po wybiegu. Nieprawda, to jest, ale pomarzyć zawsze można. Beyoncé, Jay-Z w Radiu SK. Wy nie musicie marzyć, wy takie marzenie możecie spełnić. O ile tym marzeniem jest wylecieć w pewien majowy weekend na fajny wyjazd z ekipą Radia SK, ale w nieznane. Odlot ściśle tajny zbiera wciąż tych, którzy chcieliby trafić na pokład naszego samolotu, a więc pasażerów, którzy nie będą wiedzieli, dokąd lecą, bo o kierunku dowiedzą się na lotnisku. I my także się wtedy dowiemy. Do dzisiaj mamy już paru pasażerów na pokładzie. O poranku dołączyły do listy pasażerów Natalia oraz jej siostra i dziewczyny lecą z nami. Dokąd? Nie wiemy. Kiedy? Wiemy. Jak to zrobić? Też wiemy. SK.pl albo aplikacja Radio SK. Tam wszelkie informacje, jak się zgłosić i codziennie rano Jankę, Skama i Wiktor być może właśnie zadzwonią do Was, bo zbierają cały czas ekipę. Pakujcie się. Ciepłe rzeczy raczej bym polecała. To znaczy, nadal nie wiem dlaczego, bo nie mam pojęcia, jaki to jest kierunek, ale trzymam kciuki za to, żeby było jednak ciepło. Oskar Cyms, co noc za chwilę Westy.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Już 1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców na wyjątkowy Dzień Dziecka w Extreme Kids przy krakowskiej 297C Agroma Park. Startujemy o 16 i bawimy się aż do 19.30. Będą konkursy z nagrodami, zamykanie w bańce, Lego robotyka, sport, spotkanie z kangurem Maxem i mnóstwo innych. Zarezerwuj bilet już dziś w promocyjnej cenie. Dzwoń 790-332-532. 1 czerwca Extreme Kids krakowska 297C Agroma Park. Nie może Was zabraknąć!
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy. Pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki funduszom europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
8: I po reklamie.

Jazzy. Can't Deny It w Radiu SK. 5 minut do godziny 14. Pora taka, że można albo pomyśleć o tym, że warto zająć się pracą, bo wcześniej być może nie było czasu, albo warto zająć się myśleniem o tym, co po pracy lub też co na obiad. Wszystkie chwyty dozwolone. Po 14 z kolei my zajmiemy się graniem najlepszych hitów. Będzie m.in. DGO i End of the Beginning Quest.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy. Pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii. Miejscu stworzonym dzięki funduszom europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Na kieleckim niebie sporo chmur i tak będzie właśnie przez cały dzień. Temperatura maksymalnie do 16-17 stopni, bez opadów deszczu. Co najważniejsze, może troszkę dzisiaj jeszcze mocniej powiać, a na kieleckich ulicach korkuje nam się ulica 1 Maja.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: Minęła 14. SK News, Jakub Krzyżak. Na początek Włochy. Są nowe informacje w sprawie Polki rannej w Modenie. Kobieta jest w poważnym, ale stabilnym stanie. Przypomnijmy, w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Obrażenia odniosło 8 osób. Stan jednej z nich jest krytyczny. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego. Został aresztowany. Nieznane pozostają jego motywy. Obrona chce łagodniejszej kary. Prokurator dodatkowo umieszczenia oskarżonego w zakładzie psychologicznym. psychiatrycznym. Chodzi o głośną sprawę z sierpnia 2026 roku. Mateusz H. zaprosił do domu przypadkowo poznaną 18-letnią Wiktorię. Tam brutalnie ją zgwałcił i zamordował. O tym drugim zdecydował rzutem monetą. Sąd apelacyjny w Katowicach wysłuchał mów końcowych. Już wiadomo, że prawomocny wyrok zapadnie 27 maja. Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. W środę wchodzi w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów. W Polsce jednak trwają przygotowania przepisów krajowych, dlatego europejskie sankcje nie będą na razie stosowane. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, na jakim etapie są teraz te prace?
2: Projekt ustawy został skierowany do sejmowej komisji. Zakłada on m.in. obowiązkową ewidencję usług najmu krótkoterminowego prowadzoną przez samorządy w systemie oraz kary do 50 tysięcy złotych za brak takiego wpisu. Według szacunków resortu w całej Polsce działa około 100 tysięcy lokali dostępnych krótkoterminowo, a 1/3 rynku funkcjonuje w tak zwanej szarej strefie.
21: O czym Michał Skolimowski.
18: SK Kielce News.
22: Zapraszamy, Wiktoria Kmiecik. Świętokrzyscy policjanci poskromili wczoraj 764 kierowców, którzy zlekceważyli ograniczenia prędkości. Najwięcej interwencji dotyczyło niebezpiecznej jazdy blisko pasów dla pieszych. 23 czerwca rusza 34 plebiscyt publiczności o Dziką Różę. Przez tydzień zobaczymy wszystkie premiery mijającego sezonu, a na widzów czekają wyjątkowe bonusy.
23: Władze regionu będą przyznawały swoje nagrody i przede wszystkim oczywiście publiczność.
22: Mówi Paulina Drozdowska, rzecznik Teatru Żaromskiego.
24: Szklanka wody, szybkie przejście w jedną i w drugą, na przykład po biurze, wyjście na świeże powietrze i kilka głębokich wdechów, to zamiast kawy. Jeżeli ktoś potrzebowałby energii, bo zakładam, że niektórzy mogą mieć już 3 na liczniku, więcej nie wejdzie. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam, 3 po 14.

0: 19 minut po 14. Rule, don't say that w Radiu SK. Iban i Hurt będzie za chwilę. No nie tak za chwilę, bo jeszcze kilka miesięcy mają na przygotowanie się do wejścia w życie tych przepisów pracodawcy, ale już z tego co wiem, łatwo nie jest. Mowa o tak zwanej jawności między innymi zarobków, bo do tego no, nie zmuszają, ale skłaniają nas przepisy unijne. Już teraz w ogłoszeniach o pracę muszą pojawić się widełki, jeżeli o te zarobki chodzi, a za jakiś czas będziemy mogli się dowiedzieć, ile w naszej firmie zarabiają osoby, które są zatrudnione na podobnym stanowisku. Spokojnie, bez danych, chodzi o konkretne widełki dla konkretnego stanowiska. Nie wiem, kto się bardziej tego boi. Pracodawcy, którzy będą na przykład to rozliczać, a właściwie będą z tego rozliczani, czy my sami, bo nigdy nie wiadomo, co tam w tych widełkach się pokaże.
1: Reklama.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TB Edukacja.
2: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Solo, Kielce, Dąbrowa, ulica Źródlana 36. Albo na jackpolska.pl.
7: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga! Nowość od Społem Kielce. Pierogi z truskawkami i twarogiem 400 gramów z Społem w cenie 9,99 zł za sztukę. Cena z aplikacją. Nie przegap takiej okazji. Społem. Jakość wyższa od ceny. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
11: I po reklamie.

0: To są objawy osób, które mają niższą inteligencję. Tak mówi internet? Czy tak jest? Przekonamy się już teraz. Lost Frequencies Reality to za nami w Radiu SK, 22 minuty do 15. Otóż wcale nie chodzi o to, co mówią, tylko o to, jak się zachowują i chodzi bardziej jednak o inteligencję emocjonalną, dlatego że jako punkt pierwszy widnieje nieomylność na własny użytek. Czyli to jest ktoś, kto zawsze ma rację i nie dopuszcza do siebie myśli, że mógłby się mylić, nawet kiedy dowody wskazują na coś innego. Numer dwa z takich objawów to czarno-białe widzenie świata, czyli coś zostało zrobione dobrze, albo coś zostało zrobione źle, nic pomiędzy. I numer trzy, brak ciekawości świata. Czyli takie osoby nie mają potrzeby zadawania pytań, żeby dowiedzieć się więcej, albo uzyskać więcej informacji, czy też uzyskać takie informacje, które mogłyby kwestionować ich własne przekonania. To są takie trzy cechy, które naprawdę jedna osoba, z którą pewnie macie styczność, przejawia. Nieomylność na własny użytek, czyli zawsze ma rację. Trochę brzmi jak szef. Czarno-białe widzenie świata. Coś zostało zrobione dobrze, a coś źle. To brzmi trochę jak szef. Brak ciekawości świata. Jak chcecie mu powiedzieć, dlaczego coś nie zostało zrobione, to w ogóle nigdy nie chcę słuchać. Tylko tak tutaj to zostawiam. Jonathan PZ Liwka obejmuje noce. Za chwilę wesce.
1: Reklama. Wiele sztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wiele sztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
6: Polecam. Olga Chaińska.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto Legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
11: To będzie ostatnia reklama. Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W Fly Sky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. Fly Sky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na ścigiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. Fly Sky, skacz, wspinaj się, baw!
12: I po reklamie.

Dobrze to brzmi w Radiu SK. Pausa, Magnetic. 5 minut do godziny 15 i 5 tygodni, 38 dni, czyli 921 godzin do wakacji. Ucieszyli się jedynie uczniowie i nauczyciele, bo wszyscy, którzy mają 26 dni urlopu, wcale nie liczą na to, że one nastąpią właśnie za 5 tygodni. Za chwilę Pirowski, Pawełek i Wrzuć na luz wesce.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
5: Chcesz profesjonalnie pomagać innym i rozwijać się w obszarze psychoterapii? Dołącz do pierwszej w regionie prestiżowej ścieżki kształcenia psychoterapeutów. Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej. Zaprasza Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu i Laboratorium Psychoedukacji. Rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Do końca maja. Promocja aż 4000 zł mniej. Rekrutacja już trwa. Rozwijaj wiedzę, zdobywaj praktyczne kompetencje i ucz się od doświadczonych specjalistów. Szczegóły na www.ahns.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Sprawdź to sam, czeki dałut, kusi ceną każdy dział.
13: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
16: Ja? Nie.
15: Jak to?
16: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: I już spory ruch mamy w Kielcach. Oczywiście postoicie standardowo na ulicy 1 Maja, czy oczywiście w samym centrum. Korkują się też okolice Kadzielni. Na Tarnowskiej też możecie powstać, czy Sandomierskiej. Oczywiście korków będzie przybywać.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: Jest 15, to SK News, Jakub Krzyżak. W Dęblinie powstanie centrum serwisowe silników do czołgów Abrams. To będzie jedna z trzech takich placówek na świecie, podkreśla premier Donald Tusk.
21: Są tylko trzy miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska.
20: Premier przy okazji zaznaczył, że nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej. To nawiązanie do ostatnich turbulencji w relacjach Polski i Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Do USA udają się wiceszefowie MON, z kolei w środę do Warszawy przyjeżdża głównodowodzący amerykańskich wojsk, generał Dan Kane. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor CKE złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu.
0: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego. Język polski, matematyka, język angielski i dalsze zawiadomienia też rozważam.
20: Informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE przypomina, że samo wniesienie telefonu na maturę skutkuje unieważnieniem egzaminu. Uwaga na ulewy i silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w 6 województwach. Dotyczą przede wszystkim północno-wschodniej Polski.
17: Lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę. Możliwe są opady gradu.
20: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Alerty obowiązują w większości do wieczora.
22: SK Kielce News.
19: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Kolejne utrudnienia w ruchu w związku z budową obwodnicy Morawicy. Od dziś w Woli Morawickiej ruszyła budowa włączenia obwodnicy. Wprowadzono ruch wahadłowy.
23: Zmiany organizacji ruchu polegają na zamknięciu połączeń ulic Podemłynie i Zakładowej z drogą krajową 73.
19: Mówi Małgorzata Paweletzy-Buras, rzeczniczka GDD KIA. Wybierasz szkołę w Kielcach? W systemie naboru możesz wskazać dowolną liczbę klas. Pamiętaj, by na pierwszym miejscu dać tę, na której zależy ci najbardziej.
24: Rzuć na luz!
25: Rzuć na luz!
26: Rzuć na luz!
27: Rzuć!
24: Rzuć na luz!
27: W Radiu SK.
28: Rzuć na luz, bo już 2 minuty po godzinie 15. Dzisiaj poniedziałek, mamy nowy tydzień, świeżą energię, zapraszamy bardzo serdecznie. Za moment Back to Friends, czyli dokładnie to samo, co zrobimy my. My wracamy do przyjaciół, Sombr czyni podobnie, potem Wiktor Waligura, będzie Zara Larsson i Millennium z Ellie Goulding. Pięknie was witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
20: Tu Pawełek, dzień dobry.
28: Dzień dobry.

0: i Leniumi Ellie Goulding. Słyszycie teraz w swoich głośnikach Don't Want Your Love, a na zegarkach już kwadrans po godzinie 15, a zatem imieniny godziny właśnie obchodzimy. Pawełku,
1: tak, pani
0: myślałem,
1: Pirowski,
0: że zaśpiewasz 100 lat albo coś takiego.
1: Godzinie nie będę śpiewał 100 lat.
0: Ja to rozumiem. Są ważniejsze istoty na świecie, na przykład nasze słuchaczki albo
1: dokładnie
0: nasi słuchacze. Jeżeli obchodzicie dzisiaj urodziny, Pawełek w pakiecie wyśpiewa wam 100 lat. Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Jak na zamówienie, jak trzeba, to śpiewam. Możecie dać znać na Messengerze albo SMS-owo.
0: Ale bardziej mnie interesuje, jak wy się czujecie po weekendzie.
1: To był emocjonujący weekend na wielu poziomach, więc dajcie koniecznie znać. Głosóweczki nagrywacie i wysyłacie. Messenger Radia SK albo SMS-ki. Tutaj Pirowski jest specjalistą do spraw obsługi SMS.
0: Oczywiście, tych faksu też. Zapraszam bardzo serdecznie. Samochód też jak odpalam, to zawsze kręcę korbą.
1: A jak?
0: 664, 402, 302. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Mamy dla was jeszcze nasz popołudniowy merch stworzony we współpracy z Warsaw Saints, a zatem ciuszki będą dla was, za wasze głosówki i SMS-y i za zupełną darmożkę mnóstwo muzy dzisiaj. Męskie granie, orkiestra, najnowszy singiel, tegoroczny hymn, wystartuje już po krótkiej przerwie. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, Legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
4: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: równo. Zapraszamy do salonu Autorud, Kielce, ulica Krakowska 297A.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Verto Nieruchomości zaprasza na wyjątkowe dni otwarte inwestycji w Wzgórze Wiktoria. Nowoczesna architektura, kameralna przestrzeń, wysoki standard i komfortowa lokalizacja na co dzień. Wzgórze Wiktoria, Tomaszowice, ulica Jasna 50. Zaledwie 5 minut od centrum. Przyjdź 23 maja od 9 do 16. Zobacz inwestycje na żywo, porozmawiaj z ekspertami i poznaj specjalną ofertę na dni otwarte. Wzgórze Wiktoria, Verto Nieruchomości. Szczegóły i rejestracja na dniotwartewerto.pl.
3: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło. Pięknie płyniesz na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Pięknie płyniesz też zaczęło się na naszej antenie. Pięknie was witamy porą popołudniową. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek. Dzień dobry.
0: I mamy coś w zanadrzu, co znowu rozpocznie się na naszej antenie. No niesamowitą fabryczką hitów jest to nasze radio.
1: Uwaga, uwaga, bo to naprawdę wielkie połączenie. Martin Garrix i Ed Sheeran razem w jednym kawałku. Nazywa się Repeat It. I co ciekawe, w szufladzie Martina Garrixa ten kawałek leżał 12 lat, bo powstał, no, 12 lat temu.
0: To mniej więcej tyle, ile leżą pieniądze po komunii, których nikt potem nie znajduje już w tej szufladce.
1: Wtedy Martin oświadczył, że ta piosenka zostanie opublikowana, kiedy nadejdzie odpowiedni moment. I ten moment nadszedł dokładnie kilka dni temu, w 30. urodziny Martina Garrixa. Taki sobie prezent sprawił, także trochę nam, no bo dzięki temu możemy posłuchać tego duetu.
0: A że spędzał je z Edem Sheeranem, to tak też powstał numer Repeat It, który gramy wam już teraz w Radiu SK.

0: I Wanna Be Your Slave. To Maneskin w Radiu SK. 23 minuty przed godziną 16. Pawełku.
1: Tak, dzień dobry.
0: Czy przyszykowałeś swoje gardło na śpiewanie?
1: Nie, moje gardło jest chore, jest absolutnie nieprzygotowane.
0: Ja myślę, Pawełku, że w twoim przypadku nie tylko gardło jest chore, naprawdę. Tymczasem dostaliśmy mnóstwo wiadomości, wśród nich SMS od Kasi i Asi. Kasia napisała, że obchodzi urodziny, ale jak napisała, jakoś tak bez radości. Aha. A Asia z kolei urodziny spędza na studiach i choć czekała, to się nie doczekała na śpiewane 100 lat. Nie udało nam się połączyć z dziewczynami, także Pawełku...
1: Nie chciały wykonania do uszka przez słuchawkę mojego
0: jakiego
1: 100
0: Jakiego uszka,
1: lat.
0: Pawełku?
1: Ja chciałem do tylko... uszka.
0: Co do uszka?
1: No, żebym śpiewał do uszka.
0: Do uszka? Ty śpiewaj, Pawełku, do kotleta. Tymczasem, obiecaliśmy, a zatem, no tak, Pawełku, czyńcie honor. Być może Kasia i Asia myślały, że dzwoni fotowoltaika. Ja też nie odbieram, więc w ogóle się dziewczynom nie dziwię.
1: A zawsze garnki przy okazji 100 lat mógłbym opchnąć.
0: Girls, to dla was.
1: 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat. Niech żyją nam, 100 lat, 100 lat, 100 lat. Niech żyją nam, niech żyją nam, niech żyją nam, 100 lat, niech żyją nam. Kasia i Asia, hurra.
0: Jezu,
1: to była wersja przyspieszona.
0: Pawełku, tobie kondycyjnie wystarcza na wyśpiewanie 100 lat, naprawdę. Co ty robisz? Z płucami po godzinach. Naprawdę, za moment was zamienię miejscem z panią Jadzią. Będziecie sobie chodzić tam na dół i udawać, że robicie za kominy. PZ za moment na antenie Radia SK.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
16: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
18: A właśnie, że pasuje.
19: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
20: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
21: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
22: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Na stanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w galerii Korona Kielce. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w Galerii Korona Kielce.
0: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors na antenie Radia SK. 4 minuty do 16.
1: Mamy połowę maja, a w Tatrach powrót zimy. Spadł śnieg tam w weekend i więcej o tym powiemy za chwilę w naszych newsach.
0: Moja anglistka w liceum miała na to dobre powiedzenie.
1: Jakie?
0: Unbelievable. Tyle zapamiętałem.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
7: Szukasz idealnego samochodu do miasta w atrakcyjnej cenie? Nie musisz już szukać innych marek. W Volkswagen Autocentrum czeka na Ciebie Polo Pure, miejski kompakt z charakterem. Z manualną skrzynią biegów już za 65 990 zł lub z automatyczną skrzynią biegów już za 78 990 zł. Prowadzenie go to czysta przyjemność, a podróżowanie nabiera nowego wymiaru. Volkswagen Autocentrum, Kielce Zakładowa 18.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama. Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
11: Polecam. Olga Chaińska.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: I pora sprawdzić, co słychać na kieleckich ulicach. Oczywiście ruch już mamy duży, jak to zwykle o tej porze bywa, także możecie omijać centrum czy trasy wlotowe do naszego miasta. Przypominam, że lepiej omijać ulicę Batalionów Chłopskich, ulicę Wrzosową, Łódzką czy Warszawską.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Minęła 16, SK News, Jakub Krzyżak. Wiceszefowie MON-u lecą do Stanów Zjednoczonych. Będą rozmawiać m.in. o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Kontrowersje budzi decyzja Pentagonu, który wstrzymał planowaną rotację brygady pancernej w naszym kraju. Według nieoficjalnych doniesień to część planu zmniejszenia liczebności wojsk USA w Europie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk jednak w tej sprawie uspokaja.
16: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko.
15: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. 9-latek potrącony przez autobus w Wieliczce. Dziecko trafiło do szpitala. Do zdarzenia doszło na jednym z głównych rond w mieście.
17: Sprawę będzie badać i wyjaśniać policja. Będą ustalane przyczyny, dlaczego do tego wypadku doszło.
15: Mówi Marek Gancarczyk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Życiu dziecka nic nie zagraża. Kierowcę autobusu policja zatrzymała na razie prawo jazdy. Powrót zimy w Tatrach. W weekend w górach spadło około 40 nawet 50 cm świeżego śniegu. Topr ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego i odradza wyjścia w wyższe partie.
12: Warunki do uprawiania turystyki są dosyć słabe, nie ma widzialności. Sporo tego świeżego śniegu jest, nie są przedeptane szlaki wyżej.
15: Mówi Grzegorz Kubicki, ratownik Topr. Według prognoz ciepłe dni mają jednak nadejść dość szybko. Już od środy prognozowane jest słońce i wzrost temperatury w Zakopanem i Tatrach.
3: SK Kielce News.
14: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Świętokrzyska Młodzież rozpoczęła szkolenie wojskowe, mówi Krzysztof Orzech, komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.
18: To szkolenie jest poświęcone zachowaniu bojowemu na współczesnym polu walki. Ćwiczymy taktykę, szkolenie ogniowe, obronę przed bronią masowego rażenia, zasady zachowania się na przykład na sygnał o uderzeniu z powietrza.
14: Przyszli żołnierze ćwiczą na kieleckiej Bukówce. Ruszyła budowa nowej ścieżki rowerowej i chodników wzdłuż ulicy Sandomierskiej. Prace trwają już na odcinku od Alei Solidarności do Romualda.
3: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
3: Wrzuć na luz!
19: Radio SK!
20: Dzień dobry, pięknie, witamy 3 minuty niespełna po 16:00. Za moment Imagine Dragons w waszych głośnikach, potem Tame Impala i Jenny, będzie Enrique Iglesias z Pitbullem i Pink z numerem Just Like a Pill. Pięknie was witamy i zapraszamy, tu Kirowski.
21: Tu Pawełek, dzień dobry.
20: Dzień dobry.

0: Like a Pill to Pink w Radiu SK, czyli dziewczyna, która najwięcej oddaje na koncertach. 8 września będzie miała urodziny i tych urodzin dzisiaj bardzo dużo widzimy w waszych SMS-ach i głosówkach. Franek, jest taki dżentelmen w Polsce o imieniu Franek, który dzisiaj też obchodzi urodziny, a my zapraszamy całą jego świtę na naszą antenę.
1: Cześć chłopaki, a propos urodzin, 7 lat kończy dzisiaj mój kochany syn Franciszek.
0: 100 lat, drogi Franku, życzymy ci w imieniu całego Radia SK. Nie wiem, Pawełku, czy my mamy takie skarpety z naszego merchu Pirowski, Pawełek Warsaw Saints, które by no, zmieściły się na Franka. Obawiam się, że jak Franek ubierze skarpetę, to pokryje całe ciało
2: będą
0: do getry. Głowy.
2: To nie skarpety, dokładnie. To getry będą.
0: Franek, wysyłamy ci skarpety z napisem jesteśmy przekonani twojego ulubionego artysty, a jeśli nie, to hasło i tak będzie na pewno do ciebie pasować. Pić, jeść, spać. O niczym innym nie marzyłem, mając 7 lat. Radio SK. Za moment wracamy do waszych historii, a wcześniej Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
7: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
16: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
19: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
20: Jest 7 miejsc.
19: I rower, i mój kocyk. No i buba.
21: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na ścigiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
24: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Rita, Shawn Mendes i Camila Cabello na łączach Radia Eski, 29 minut po godzinie 16, ale to nie jedyna seniorita, którą mamy dla was na ten moment.
1: Mamy też Żanetę.
2: No Hajeska, pytacie jak na weekend, no to co ja mogę powiedzieć, mamy maj, mamy piękne bzy, mamy pachnące konwalie, no i mamy komunię, także ja oczywiście weekend minął nam komunijnie, było bardzo syto, bardzo smacznie, a kochani moi mili policzki wołowe z kruskami śląskimi i młodą kapustką, to po prostu aż ślinka leci. Pozdrawiam.
0: Jezus, moje policzki aż się spłociły od środka po tej wiadomości. To jest nieprawdopodobne. U Żanetki w maju wydarzyło się więcej niż w całym moim 2025. Serdecznie pozdrawiamy. Wysyłamy nasz merch popołudniowy, a w waszą stronę frunął już Milki i David Guetta.

0: No i wspomnienie odblokowane w całej Polsce dzięki niej. Anastasia, Left Outside Alone na antenie Radia SK 23 minuty przed 17.
1: Pirowski taki zadyszany, bo prześpiewał cały ten kawałek, otworzył sobie tekst i tutaj na całe gardło śpiewał z Anastasią.
0: To były moje lata szkolnych dyskotek, wtedy właśnie zostawiła mnie Agatka w którejś klasie. Pamiętam, moja pierwsza
1: dlatego
0: dziewczyna.
1: Z ochotą wyśpiewałeś cały numer,
0: to
1: rozumiem.
0: Prawda.
1: Rozśpiewany naród dzisiaj ewidentnie, bo Justyna na SK-owym Messengerze, podobnie jak Pirowski, ale z innym repertuarem.
0: Zapraszamy.
2: Byle było tak, że człowiek bardzo chce. Byle było tak, że się nie powie nie.
1: Nie wiem, czy usłyszeliście
0: pomiędzy biegów.
1: Tak, wersami była szybka zmiana biegów, tam już 6000 obrotów, ale muszę dośpiewać do końca.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. A co, też wysyłamy za ten piękny śpiew.
1: A jasne.
0: Prezent z anteny Radia SK, to też będzie nasz merch popołudniowy, a za moment Dawid Podsiadło, to co masz ty. Zagramy wam w Radiu SK.
3: Reklama. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
9: Ja? Nie.
8: Jak to?
9: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: Halo, od Bena. Na antenie Radia SK mamy 5 minut do 17.
1: I za chwilę oczywiście u nas newsy, a później wracamy do hitów na czasie. No i oczywiście liczymy na odwiedziny samej królowej w Radiu SK.
0: Pani Jadzia, mamy nadzieję, zapuka do naszych drzwi już za kilka chwil.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Solo. Kielce. Dąbrowa. Ulica Źródlana 36. Albo na jackpolska.pl.
8: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
22: Korki i jeszcze raz w korki. W Kielcach bardzo dużo się dzieje, czy to w centrum, czy na jego obrzeżach. Omijajcie ulicę 1 Maja, Aleje 9 Wieków Kielc. Nieciekawie jest w okolicach Kadzielni, czyli na ulicy Krakowskiej, czy chociażby Żelaznej, czy Żytniej.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
23: Zbliża się 17, to SK News, Jakub Krzyżak. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. O szczegółach Anita Zalewska.
24: Postępowanie prowadzone jest pod kątem pobicia ze skutkiem śmiertelnym, a sekcja zwłok ma przynieść odpowiedź na kluczowe pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka. Jedna z hipotez zakłada, że 13-latek zginął od ciosu w głowę, druga, że po uderzeniu w padł do leśnego rowu i się utopił. Po sekcji zwłok śledczy będą mieli podstawy do przedstawienia konkretnych zarzutów.
23: Jeden z zatrzymanych mężczyzn był nietrzeźwy, miał promil alkoholu w organizmie. Polacy są na pokładzie flotylli przechwyconej przez izraelskie wojsko. Te informacje potwierdził polski MSZ. Globalna flotylla Sumut płynie z pomocą humanitarną do strefy Gazy. Rzecznik polskiego oddziału tej organizacji przekazał, że izraelskie okręty rozpoczęły zajmowanie łodzi w okolicach Cypru. Obecność Polaków na pokładzie... Łodzi, potwierdza rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
0: Nasza służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej.
23: Flotylla chce dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy pomimo izraelskiej blokady morskiej. Nowy samochód co 3, maksymalnie 4 lata, aż 30% kierowców marzy o takim scenariuszu. Problemem jak zwykle są pieniądze, bo niemal połowa badanych przez Santander Consumer Multirent wskazała, że przed zakupem nowych 4 kółek powstrzymuje ich jedynie zaporowa cena.
1: SK Kielce News.
2: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Rewolucja na kieleckich ulicach. Pierwsze autobusy elektryczne oficjalnie wyjechały na regularne linie. Zdaniem władz to ogromny krok w rozwoju.
3: W jakości, jaką będziemy świadczyć w naszych transportach lokalnych, ale też w pewnym takim skoku cywilizacyjnym.
2: Mówiła prezydent Kielc Agata Wojda. Nowe wozy spotkamy m.in. na liniach 13 i 24. Od dziś mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie budowy zbiorników, ogrodów deszczowych czy oczek wodnych.
20: Rzuć na luz!
25: Rzuć na luz!
26: Rzuć na luz!
27: Rzuć na luz!
28: Rzuć na luz!
29: Rzucamy na luz minutę po 17 za moment Bibi Rexa. Potem Dua Lipa będzie PZ i Narcotic Trust. No i zapraszamy za moment na spotkanie z panią Jadzią. Pięknie was witamy. Tu Pirowski.
30: Tu Pawełek. Dzień dobry.
29: Dzień dobry.

0: Narcotic Trust, I Like It. W Radiu SK już 13,5 minuty po godzinie 17. A ona już jest razem z nami. Nie tańczy dla nas, ale odzywać się będzie. Dzień dobry, pani Adziu. Ależ my się za panią wszyscy stęskniliśmy po weekendzie. Drapie sobie pani rączkę właśnie? Ja to rozumiem.
1: Ugryzło.
2: Znaczy, jak ręka swędzi, to pieniądze nadejdą. Tak jest powiedzenie.
0: No jasne.
2: Tylko lewa czy prawa cię swędzi?
1: Lewa.
2: A to będzie kasa, tak.
0: A jakby prawa, to co wtedy?
1: To

0: Da się witać z kimś.
1: Z milionerem. Witamy milionerem. Was bardzo pięknie w zabawie Co Pawełek trzyma w ryjku w Radiu SK.
2: Dzwońcie.
1: Aplikuję tak, przedmiot do własnego ryjka.
2: 664 402 302. Wkładam przedmiot i Jadzia wam podpowiada.
0: Można w niej znaleźć przyjemności?
1: Można w niej znaleźć przyjemności. Ale
0: przyjemność.
1: Podpowiem, że Pawełek nie trzyma dzisiaj mózgu pani Jadzi w ryjku, to żeby była jasność. Zapraszamy serdecznie, chociażby była to niezwykła przyjemność. Dzień dobry.
2: Halo, halo.
3: Dzień dobry.
2: Cześć.
3: Witam.
1: Kogo witamy? Czołem.
3: Przemek.
1: Cześć, Przemo. Bardzo proszę. Pani Jadzia podpowiedziała, że trzyma się tam przyjemności.
2: Można tam znaleźć.
1: Znaleźć przyjemność.
3: Trzyma się tam przyjemności?
1: Tak.
3: Jakaś... Co by to mogło trzymać tam przyjemności? Może jakaś szafka?
1: Szafka.
3: Na słodycze.
1: Szafka na słodycze. To bardzo ciekawa jest propozycja, którą wykorzystamy w najbliższych dniach, coś czuję. No nie, szafka na słodycze to nie jest raczej przyjemne rzeczy, jeśli mogę wam podpowiedzieć, przenosi się w niej, nie przynosi trzyma na stało. Się. Przynosi się.
2: Dla kogoś najczęściej.
0: Dla kogoś najczęściej.
1: Najczęściej, no tak, raczej samemu się takiej rzeczy sobie nie sprawia. Zapraszamy was za moment. No i ma uszy.
2: A faktycznie, ma uszy.
0: Dwa uszy.
1: Tyle z podpowiedzi, za moment rozgrywamy rundę drugą.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
6: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga! Nowość od Społem Kielce. Pierogi z truskawkami i twarogiem 400 gramów z Społem. W cenie 9 zł 99 groszy za sztukę. Cena z aplikacją. Nie przegap takiej okazji. Społem. Jakość wyższa od ceny.
7: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
8: Polecam. Olga Chaińska.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: zapraszamy do salonu Autorud. Kielce, ulica Krakowska 297A.
1: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: Again, Benson Boone na antenie Radia SK, 28 minut po 17 i again, a zatem znowu nasza zabawa, co Pawełek trzyma w ryjku, ale teraz już nowa runda, druga. Pani Jadziu, poprosimy o przypomnienie kategorii.
1: Przynosi się w tym...
2: Coś miłego.
1: Coś miłego.
0: Jasna sprawa, Pawełku, to coś...
1: I tak. Pokaż to, jak to wygląda. I tam jest narysowana świeczka.
0: Tak. I jest
1: pisze
0: też napis.
1: Na nim happy. Berzet,
0: dokładnie. Happy Berzet wszystkim dzisiaj, którzy obchodzą urodziny, są jubilatami albo solenizantami. I ten przedmiot wyjątkowo się w takich sytuacjach przydaje, szczególnie jeśli chodzi o transport tych przyjemności. Zapraszamy serdecznie. Dzwońcie pod 664 402 302 do wygrania elementy naszego popołudniowego merchu Pirowski Pawełek i Warsaw Saints. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, cóż to za miły głos do nas przybył?
3: Z Wrocławia, Karol.
0: Z Wrocławia. Cześć Karolu, witamy cię bardzo pięknie. Czy podpowiedzi pani Jadzi pomogły ci dzisiaj?
3: Mam nadzieję, że tak. Wydaje mi się, że jest to torba na prezent.
1: Bardzo dobrze ci się wydaje.
0: Wielkie brawa! No, mistrzu, bardzo, bardzo dobrze.
2: Happy birthday to you, oczywiście.
1: Birthday to you?
0: Tak jest. Happy birthday to you, absolutnie. Ściskamy najmocniej. Prezenty oczywiście urodzinowe przyjdą już niebawem do ciebie, albo nawet przyjadą kurierem, dobra? Z kurierem.
3: Wow, super. Super.
0: Gratulujemy, bardzo dziękujemy, a my gramy Katy Perry i numer zatytułowany I Kissed a Girl.

0: takich było trzech z fasonem: Kygo, Khalid i Griffin. Na antenie Radia SK to numer Save My Love. A na zegarkach już 24 kreski do 18. Witamy pięknie, tu Pirowski.
1: Witamy, tu Pawełek i mamy już prawie skompletowaną naszą ekipę na odlot ściśle tajny. Prawie, bo jeszcze jest szansa, ale na razie znamy parę numer 4, która zamelduje się na pokładzie samolotu lecącego.
0: I może też zatańczy, prawda?
1: No, może lecącego, nie wiadomo dokąd. Może ta para zatańczyć, bo to jest Natalia i jej siostra, czyli dziewczyny, które obiecują, że w połączeniu są nie do zatrzymania.
2: Powiedzmy to już oficjalnie. Janki.
3: Zróbmy to. Ja jestem za, jak najbardziej na tak.
2: Ja też.
3: Zapraszamy ten tandem, który się do nas zgłosił. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
1: No nie wiem, czy masakra, myślę, że będzie jednak dużo, dużo przyjemniej.
0: Gratulujemy bardzo pięknie dziewczynom. No i pamiętajcie, że wy też możecie być na pokładzie naszego samolotu. Właściwie dlatego o tym wszystkim wam mówimy.
1: Mm-hmm. Ten samolot nie wiadomo dokąd leci. To będzie wszystko niespodzianka. Dowiemy się pewnie na lotnisku. Jeżeli macie ochotę na taką przyjemność, no to w naszej aplikacji za darmo możecie się zgłosić. A jeżeli was bardzo ciekawi, dokąd lecimy, no to przecież są sposoby, żeby tę zagadkę rozszyfrować, prawda, panie Pirowski?
0: Oczywiście. Mamy pomoc naszego pilota, który pomaga rozszyfrować tę konkretną destynację, to miejsce docelowe. No pytanie, czy chcecie wiedzieć, czy chcecie mieć niespodziankę, ale wierzymy też, że są ludzie, którzy lubią mieć mnóstwo rzeczy pod kontrolą i dla was właśnie ta podpowiedź.
4: Tu kapitan. Na miejscu przydadzą wam się euro.
1: To euro. Pewnie nam mocno zawęża.
0: Czyli już wiemy, że lecimy do Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy serdecznie, ściągajcie apkę Radia SK, grajcie odlot ściśle tajny, może być wasz. Podobnie jak hity na czasie, ale to już bliżej. Damiano Dawid, The First Time, już za moment.
5: Autopromocja.
6: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
6: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
5: Autopromocja.
8: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
10: Już trwa

0: codziennie po 18.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
4: Chcesz profesjonalnie pomagać innym i rozwijać się w obszarze psychoterapii? Dołącz do pierwszej w regionie prestiżowej ścieżki kształcenia psychoterapeutów. Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej. Zaprasza Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu i Laboratorium Psychoedukacji. Rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Do końca maja. Promocja aż 4000 zł mniej. Rekrutacja już trwa. Rozwijaj wiedzę, zdobywaj praktyczne kompetencje i ucz się od doświadczonych specjalistów. Szczegóły na www.ahns.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
7: Słońce, wiesz, ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
6: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
7: Niemożliwe.
6: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
7: Sprawdźmy to.
6: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszplytek.pl.
8: I po reklamie.

0: To Potential, który słyszycie na antenie Radia SK, zatem Sombr wieńczy 17 muzycznie na naszej antenie. Za moment kolejna paczka z doskonałymi i dobrze wybranymi dźwiękami dla Was. Tymczasem dźwięki z naszych gardeł jadą już powoli do domu. Bardzo pięknie dziękujemy za nasze spotkanie. Pirowski i Pawełek, kłaniamy się nisko i zapraszamy na spotkanie z wyjątkowym dżentelmenem.
1: Michał Hanczak już za chwilę z Wami w imprezce.

Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: kupić za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Verto Nieruchomości zaprasza na wyjątkowe dni otwarte inwestycji w Wzgórze Wiktoria. Nowoczesna architektura, kameralna przestrzeń, wysoki standard i komfortowa lokalizacja na co dzień. Wzgórze Wiktoria, Tomaszowice, ulica Jasna 50. Zaledwie 5 minut od centrum. Przyjdź 23 maja od 9 do 16. Zobacz inwestycje na żywo, porozmawiaj z ekspertami i poznaj specjalną ofertę na dni otwarte. Wzgórze Wiktoria, Verto Nieruchomości. Szczegóły i rejestracja na dniotwarteverto.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
10: Ja? Nie.
9: Jak to?
10: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesne kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
11: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W Fly Sky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. Fly Sky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. Fly Sky, skacz, wspinaj się, baw!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Wieczorem w Kielcach na termometrach około 10 stopni i tak też będzie nocą. A jak będzie jutro? W Kielcach do 18-19 stopni bez opadów deszczu. Pierwsza połowa dnia będzie raczej pochmurna, ale druga będzie naprawdę całkiem słoneczna.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: Punktualnie 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Stalowe rury spadły z ciężarówki. Jedna osoba jest ranna. Krajowa 78 jest zablokowana. To w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. Rury uderzyły w auto. Kobieta trafiła do szpitala. Na miejscu wciąż pracują służby. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Będzie tam serwisowane 366 maszyn zakupionych przez Polskę z USA. Moda na lokalną żywność. Z najnowszych badań wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw. Szczególnie pomidory, ogórki i jabłka.
18: SK Sport News.
17: Śląsk Wrocław wraca do piłkarskiej ekstraklasy. To po jednym sezonie gry w pierwszej lidze. Piłkarze Śląska przypieczętowali awans po wygranej na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1. A w samej ekstraklasie dziś dokończenie 33. kolejki. Przedostatnia Arka Gdynia podejmie zamykającą tabelę Brukbet Termalikę Nieciecza. Początek spotkania za niespełna godzinę. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6, 6-3.
18: SK Kielce. News.
16: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Kielecki Urząd Stanu Cywilnego otwarty na rejestrację zagranicznych związków osób tej samej płci. Prezydent Kielce zapowiada, że miasto chce czerpać z doświadczeń m.in. Warszawy, gdzie udawało się to zrobić jeszcze przed zapowiadanymi zmianami w rządowych rozporządzeniach.
14: Jeżeli taki wniosek w Kielcach się pojawi, także będziemy na bazie tych doświadczeń chcieli z nich korzystać i pozytywnie załatwić taką sprawę.
16: Mówi Agata Wojda. W tym roku kieleckie technika i licea poszerzyły ofertę o nowe kierunki. Wśród nich znalazły się zawody technika, spedytora, weterynarii czy technologii chemicznej.
19: Imprezka.
20: Dwie minuty po godzinie 18, czas przejąć się stery, no i zagrać fajne hity wam, żeby wam się jakoś tak dobrze ten poniedziałek zakończył. Złamane serce jest okej, od Darii Zawiałow na dobry początek. Mam nadzieję, że nikt dzisiaj żadnego złamania ani załamania nerwowego w pracy nie przeżył. Tu Hanczak, dzień dobry.

Jest poniedziałkowy wieczór, 12 minut po 18, więc to oczywiste, że jestem w Radiu SK, gram wam hity na czasie, no i mam nadzieję, że sprawię trochę uśmiechu na waszych twarzach i pozwolę wam się nieco zrelaksować przy tych hitach. Bardzo jesteście mile widziani po drugiej stronie. YYY, Shawn Mendes już za nami. No właśnie, ja dokończyłem zdanie, które chciałbym rzucić też wam. Jestem bardzo ciekawy, jak wy je dokończycie. Przy okazji poznam wasze plany na dzisiejszy wieczór, wasze pomysły, rytuały być może. Już Messenger Radia SK odpaliłem, czekam na wasze głosówki. Ja zaczynam, wy kończycie. Zdanie się zaczyna tak. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że... No i jestem ciekawy, jak dokończycie to zdanie. Czekam na głosówki, za chwilę sprawdzamy wasze pomysły. Zobaczymy, czy ktoś mnie zaskoczy, a może kogoś, może mnie zainspiruje do tego, żeby jeszcze jakieś plany na wieczór znaleźć. A tymczasem Madonna i Hang Up w SC.

0: I tak się kończy sezon, czyli hit Dawida Podsiadły w Radiu SK, ale spokojnie, jeszcze niejednokrotnie się zacznie. 21 minut po godzinie 18 to imprezka Hanczak z tej strony. Dzisiaj ja zaczynam zdanie, wykończycie. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że... Sylwia?
1: Że wracam z pracy i lecę z mężem na przejażdżkę nowym sprzętem.
0: No i teraz jestem bardzo ciekawy, co to jest za nowy sprzęt. Czy ten ryk silników powinien mnie jakoś tutaj zastanawiać i kierować? Czy to jest na przykład, nie wiem, jakiś motocykl na przykład? A może po prostu rower? No chyba, że będziecie jeździć po ogródku nową kosiarką. No to też jest możliwe. Proszę uściślić. Messenger Radia SK, tam nagrywacie głosówki. Jest poniedziałkowy wieczór, więc...
2: To oczywiste, że o 20.50 jest M jak miłość.
0: No dobra, ale zaraz. Do 21.00 jest jeszcze w Radiu SK i jak imprezka, więc się najwyżej trochę na serial spóźnisz. I jeszcze moje ulubione.
3: Jest poniedziałkowy wieczór, to oczywiste, że jutro jest wtorek. Jej!
0: Najwyraźniej radość z tego, że poniedziałek za nami jest tym, co nas łączy, niezależnie od wieku.
4: Autopromocja.
5: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
4: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TEB Edukacja.
7: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga! Nowość od Społem Kielce. Pierogi z truskawkami i twarogiem 400 gramów z Społem w cenie 9,99 zł za sztukę. Cena z aplikacją. Nie przegap takiej okazji. Społem. Jakość wyższa od ceny.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w galerii Korona Kielce. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w galerii Korona Kielce.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Doktorze, syn znowu kaszle.
14: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
13: Co mogę zrobić?
14: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
15: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
16: I po reklamie.

0: 18.39 na zakarkach, słuchacie Eski Hanczak z tej strony, a teraz w sumie to wy w imprezę, bo to jest program interaktywny, bez was to się w ogóle nie uda i fajnie, że jesteście i nagrywacie głosówki. Kończąc zdanie dzisiaj, jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że... Janek?
1: To oczywiste, że uruchamiam niedługo Euro Truck Simulator 2. I pędzę w trasę.
0: Bardzo mi się podoba ten plan. Chociaż mam wrażenie, że to nie tylko w poniedziałkowy wieczór ten plan obowiązuje. A przynajmniej tankować nie trzeba, to całkiem spoko. No dobra, to jeszcze w takim razie, Julka, jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że...
2: Zaraz po powrocie do domu legnę się i pójdę dalej spać po pracy.
0: I oby przetrwać jakoś do weekendu. No ale dobra, to zanim jeszcze się położysz, zanim zaśniesz, zostań z nami, bo jeszcze przed godziną 19:00 Bledka, Teddy Swims czy nowość od Olivii Rodrigo.
3: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
12: Polecam. Olga Chaińska.
13: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
14: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
15: Verto Nieruchomości zaprasza na wyjątkowe dni otwarte inwestycji w Wzgórze Wiktoria. Nowoczesna architektura, kameralna przestrzeń, wysoki standard i komfortowa lokalizacja na co dzień. Wzgórze Wiktoria, Tomaszowice, ulica Jasna 50. Zaledwie 5 minut od centrum. Przyjdź 23 maja od 9 do 16. Zobacz inwestycje na żywo, porozmawiaj z ekspertami i poznaj specjalną ofertę na dni otwarte. Wzgórze Wiktoria, Verto Nieruchomości. Szczegóły i rejestracja na dniotwarteverto.pl.
16: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Na stanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Szukasz idealnego samochodu do miasta w atrakcyjnej cenie? Nie musisz już szukać innych marek. Volkswagen Autocentrum czeka na Ciebie Polo Pure, miejski kompakt z charakterem. Z manualną skrzynią biegów już za 65 990 zł lub z automatyczną skrzynią biegów już za 78 990 zł. Prowadzenie go to czysta przyjemność, a podróżowanie nabiera nowego wymiaru. Volkswagen Autocentrum, Kielce Zakładowa 18.
19: I po reklamie.

0: Nowe badania naukowe mówią, że chodzenie na koncerty regularne spowalnia proces starzenia się organizmu. No na razie nie pójdziemy odmładzająco na koncert Oliwii Rodrigo w Polsce, bo nas ominęła na trasie koncertowej ogłoszonej, ale za chwilę być może będę miał dla was pewną niespodziankę, żeby was trochę odmłodzić. Drop Dead, czyli wiosenna Oliwia Rodrigo, nowość na antenie Radia SK przed godziną 19. Faktycznie są takie badania, które mówią, że jak raz w miesiącu wychodzimy na koncerty albo uczestniczymy w innych wydarzeniach kulturalnych, to to sprawia, że się wolniej starzejemy. Czyli jest to taki nasz eliksir młodości. No to tego się trzymajmy. Za chwilę powiemy, co fajnego robić w okolicy, no a potem rzeczywiście pewne bilety na pewien koncert będę dla was miał.
1: Radio SK. Reklama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Krakowska 297A.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
5: Kielce, Zagnańska 27.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
7: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w galerii Korona Kielce. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w galerii Korona Kielce.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Kielce na czasie.
13: Weronika Wawrzyk, jeśli macie ochotę na udaną rodzinną wycieczkę, przypominam o Parku Legend w Nowej Słupi.
14: Kilkanaście legend, każda pokazana w innej formie, kilkanaście sal do przejścia, wirtualny lot na miotle w postaci okularów wirtualnej rzeczywistości, która faktycznie oszukuje nasz błędnik, faksymili, a więc tak naprawdę fotokopie kazań świętokrzyskich, najstarszego zabytku piśmiennictwa polskiego w naszym kraju i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy.
13: Zapraszał Piotr Sepioło. Warto pamiętać również o parku w Bałtowie, ponieważ czeka tam na was cała masa dinozaurów i innych atrakcji, no i warto zaglądać też do Alei Miniatur i Parku Rozrywki w Sabacie Krajno.
15: Muzyką się żyje.
16: Jesienią zrobił niezłą imprezkę w Łodzi, teraz powtórzy to w Warszawie. W najbliższą sobotę na letniej scenie Progresji wystąpi Florida. No i to ponowna szansa, żeby na żywo usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. No i pytanie, czy mam dla was bilety na ten koncert? No oczywiście, że mam. Kto chce, ten musi mnie przekonać głosówką na Messengerze Radia SK do dzieła, bo za godzinę puszczam zwycięzców na antenie. Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjeżdża z Polski. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji, lada dzień leci do Londynu, by pracować nad nowymi piosenkami. Będzie z tego album, a jaki? No to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
17: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
16: Jesteś szczęśliwa.
17: Jestem szczęśliwa.
16: Alicja może być szczęśliwa i dumna, bo w sobotę zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach wokalistki możecie przeczytać na sk.pl.
18: Imprezka.
19: Imprezka.
18: Imprezka.
19: Imprezka.
16: Dwie minuty. minut temu minęła 19. Hanczak z tej strony. Zapraszam na kolejną godzinę z imprezką. Będą bilety na Florida. Być może przydadzą wam się smartfony do pewnej zabawy. No zobaczymy. Ale najpierw zagram. Rule i Don't Say That za chwilę. Teraz Swedish House Mafia. Wait So Long.

0: Smartfony w dłoń 664-402-302. Właśnie teraz możecie dzwonić do mnie do radia i się ze mną trochę pobawić w imprezce. Pierwsza litera waszego imienia będzie ważna, bo będę zadawał pytania, a wy musicie odpowiadać słowami, które na pierwszą literę waszego imienia się zaczynają. Alok, The Chainsmokers i May Stevens, Jungle już za nami. Za chwilę Bletka i Dwa dni, a potem przypomnimy sobie wielki hit Jameli. Ale wcześniej odbieram telefon, bo już ktoś dzwoni. Halo?
1: A dzień dobry.
0: A dzień dobry, jak masz na imię?
1: A Marlena.
0: A Marlena czy Marlena? Bo to ważne. Marlena, dobra. No to czynność dobra na wieczór po pracy, na pierwszą literę twojego imienia.
1: Muzyka.
0: Muzyka to nie czynność. Muzykowanie ewentualnie mogę zaliczyć.
1: No,
0: może być?
1: No,
0: a na czym grasz? To poza konkursem pytam.
1: Na nerwach.
0: To powiem ci, że razem moglibyśmy stworzyć niezłą orkiestrę. Duet jak nic i podejrzewam, że w poniedziałek to nawet sporo osób do nas jeszcze dołączyło.

0: Czy to w samochodzie, czy to na treningu, czy to w kuchni przy robieniu kolacji dla rodziny. Bardzo pobudzająco i dobrze brzmi ten hit, dodając energii, prawda? Candy Night to Jazzy na antenie Radia SK w Imprezie. Hanczak z tej strony. Poniedziałek już na szczęście w tej najgorszej chyba części za nami. No przynajmniej mam taką nadzieję. Chociaż dla niektórych ten poniedziałek wcale zły nie jest, bo jeżeli rano, tak jak Natalia, odbiera się telefon i słyszy się w słuchawce.
1: Lecicie z nami na...
2: Odlot ściślepejny!
0: To wcale nie jest masakra, tylko to jest bardzo dobra wiadomość i rozpoczęcie nowego tygodnia. Natalia i jej siostra dołączyły do składu ekipy, która pod koniec maja poleci na weekend w nieznane, bo to odlot ściśle tajny, czyli wiecie kiedy, wiecie z kim, bo też z naszą poranną ekipą, Jankę z Kama i Wiktor lecą, leci Natalia i siostra, jeszcze kilkoro innych słuchaczy, no ale nie wiecie dokąd, dowiecie się na lotnisku. Oczywiście podpowiadamy. Wiemy już, że na przykład kostium kąpielowy warto spakować. Wiemy, że tam, dokąd polecicie, płaci się euro. Wiecie też, że nie potrzeba tam paszportu i że poczujecie się tam bardzo młodo. Takie podpowiedzi już na pewno padły na naszej antenie. Kolejne padną w najbliższym czasie, aż mi oddechu zabrakło z wrażenia. Wam, żeby tylko nie zabrakło czasu, zgłaszajcie się już teraz, tylko przez aplikację Radia SK. Możecie ją ściągnąć na smartfon, tam się zgłaszacie do odlotu ściśle tajnego, no i być może jeszcze w tym tygodniu zadzwonimy do was i usłyszycie to samo, co Natalia dzisiaj rano. Radio SK. A za chwilę wasz ulubiony ostatnio hit z numeru 1 gorącej dwudziestki. Nareszcie.
3: Reklama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
4: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
5: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Zapraszamy na funduszowy maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta szklana, osada średniowieczna, harmonia, Święty Krzyż. Osada średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy, pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki funduszom europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
10: Szukasz idealnego samochodu do miasta w atrakcyjnej cenie? Nie musisz już szukać innych marek. Volkswagen Autocentrum czeka na Ciebie Polo Pure, miejski kompakt z charakterem. Z manualną skrzynią biegów już za 65 990 zł lub z automatyczną skrzynią biegów już za 78 990 zł. Prowadzenie go to czysta przyjemność, a podróżowanie nabiera nowego wymiaru. Volkswagen Autocentrum, Kielce Zakładowa 18.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga! Nowość od Społem Kielce. Pierogi z truskawkami i twarogiem 400 gramów z Społem. W cenie 9,99 zł za sztukę. Cena z aplikacją. Nie przegap takiej okazji. Społem. Jakość wyższa od ceny.
2: I po reklamie.

wszystkie hity zaczynają się wesce, no i to jest jedna z nowości, które wam proponujemy. Body Talk, Ale Farben i René Miller stoją właśnie za tym kawałkiem, który wybrzmiał przed 20. w imprezce. To imprezka urodzinowa może być. Na przykład dla naszego słuchacza Miłosza, który pochwalił się, że ma dzisiaj 26. urodziny. No ale że cały dzień spędził w pracy i w sumie to za bardzo nie poświętuje, bo jutro znowu do pracy. To ja pozdrawiam cię bardzo serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego. Ostatnio gdzieś czytałem, że 26 urodziny są dużo gorsze niż na przykład 40. Dlatego, że to oznacza już takie całkowite wejście w dorosłość i na przykład utratę wszelkich zniżek studenckich na przykład. Albo koniec zerowego PIT-u, albo jakieś tam jeszcze inne podatki wchodzą w rachubę. Nie wiem, czy wszystko to cię dotyczy, ale po prostu ci życzę, żeby twoje życie było jednak szczęśliwe, kolorowe i stosunkowo niedrogie.

0: Autopromocja.
1: Legenda. Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Live Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie od 22 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Live Remix już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W stalonach z modą męską Vilaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na vilaro.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
8: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
9: Hej, co u ciebie?
10: Zapisałem się do TB Edukacja.
9: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
10: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
9: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
10: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
9: Też bym tak chciała.
10: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
9: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy. Pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki Funduszom Europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga! Nowość od Społem Kielce. Pierogi z truskawkami i twarogiem 400 gramów z Społem w cenie 9,99 zł za sztukę. Cena z aplikacją. Nie przegap takiej okazji. Społem. Jakość wyższa od ceny.
14: I po reklamie.
15: Kielce na czasie.
16: Weronika Wawrzyczek, przypominam, że już teraz działa dla Was Noe Park w Skarżysku Kamiennej.
17: Największym naszym atrakcją jest prawdopodobnie największy na świecie dmuchany obiekt w kształcie arki. Pierwsza strefa woda, strefa powietrze, parki linowe, karuzele łańcuchowe, rollercoaster, kolejka mini zoo, piaskowe place zabaw, karuzele typu wenecka.
16: Mówi Hubert Olejarz, właściciel Noe Parku. Na przyjemną rodzinną wycieczkę warto wybrać się również do parku rozrywki i Alei Miniatury w Sabacie Krajno. To też niezwykłe miejsce, ponieważ tam w jeden dzień zwiedzicie wszystkie zakątki świata. Do usłyszenia już za krótką chwilę.
18: Muzyką się żyje.
19: No, żyjemy koncertami, sezon koncertowy trwa w najlepsze, a w najbliższą sobotę na przykład będzie można usłyszeć w Warszawie takie hity jak Clap Can Handle Me, Ride Round albo Whistle. Krótko mówiąc, Florida wystąpi w naszym kraju, w stolicy tym razem i Wiki w tej sprawie odezwała się na Messengerze.
20: Radio SK, nawet nie wiecie jak bardzo jestem zaskoczona, że można u Was wygrać bilet na Floridę. I nawet nie wiecie, jak bardzo jestem smutna od kilku tygodni, że nie zdążyłam kupić biletu na Floridę razem z moimi przyjaciółkami. I one jadą tylko we dwie. Beze mnie, zostawiają mnie w Grudziądzu, a one jadą same. I co ja mam teraz zrobić? Uratujcie mnie, proszę.
19: Wiki, to teraz uważaj, spójrz w górę. Czy to ptak? Nie, czy to samolot? Nie, to Superman! Lecę do ciebie, już za chwilę jestem u twych drzwi. z biletami na Florajdę. No nawet podwójny ten bilet, więc będziesz mogła jeszcze ze sobą kogoś zabrać.
1: Imprezka.
21: Imprezka.
1: Imprezka.
21: Imprezka.
1: Imprezka.
21: Imprezka.
19: A się okazuje, że nie każdy bohater nosi pelerynę. Niektórzy na przykład noszą dżinsy dzisiaj. Tame Impala i Jenny, już teraz Dracula na antenie Eski. Za chwilę Sombry 12 to 12, minuta po 20. Tu Hanczak. Dzień dobry, wieczór.

0: Dawid Podsiadło i jego tazosy w imprezce w Radiu SK znamy doskonale. To może coś nowego? Macie ochotę?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Na antenie Radia SK mnóstwo nowości, gramy wam codziennie. Nowością jest też to, że gramy SK Live Remix w każdy piątek wieczorem. Dobra, ja wiem, że dla niektórych to nie jest nowość, bo doskonale pamiętają tę kultową audycję sprzed lat, ale rzeczywiście prawie dekady jej nie było, teraz wróciła, no i w każdy piątek wieczorem do późnej nocy gramy wam klubowe sety, a konkretnie to grają je uznani producenci, DJ z całego świata. Wśród nich m.in. jest James Hype, którego możecie kojarzyć z hitu Ferrari, ale też James Hype ma nowość na koncie, więc teraz będzie nam przez głośniki przepychał dawkę serotoniny, czyli hormonu szczęścia, bo serotonin to jest tytuł jego nowego kawałka, który teraz wam zagram, no jestem bardzo ciekawy, czy trochę szczęścia słuchanie tego kawałka wam da.

0: Uwaga na Kubę i Kubę, bo oni nie tylko śpiewają o tym balkonie, ale oni chodzą ludziom po domach, wchodzą na balkony i grają tam im swoją nową piosenkę. Widziałem na Instagramie, możecie sobie to zobaczyć, ale jakby co to przynajmniej przynoszą ciasto. Oprócz ładnych dźwięków oczywiście. Kuba i Kuba, Stygnie lato na antenie Radia SK. Wcale bym się nie obraził, gdyby do mnie na balkon wpadli i mi na żywo ten hit zagrali. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że jestem w Radiu SK i gram wam takie ładne piosenki, a jak wy to zdanie dokończycie, to będę sprawdzał za chwilę, można zostawiać głosówki na Messengerze Eski. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że...
1: Reklama.

0: Lotta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.

0: Jacka Hanczak z tej strony, słuchacie Ski Casha, TikTok za nami, a my dalej kończymy zdanie na poniedziałkowy wieczór, zaczynamy od Żanety.
1: Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że szybko zjem kolacyjkę, ogarnę dzieciaki i po ciepły kocyk kładę się. Pozdrawiam.
0: Nawet się zrymowało. Bardzo dobry plan, też marzę już o kocyku i myślę, że wiele osób marzy o kocyku. Chociaż z drugiej strony w studiu Radia Jacka też jest mi z wami bardzo dobrze, ale jednak wiecie, kocyk to kocyk, prawda? No to w takim razie Borys jest następny w kolejce. Dokończy zdanie. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że...
2: Najgorsze w tym tygodniu za nami.
0: To prawda, no chyba, że ktoś jutro ma zaplanowany dywanik u szefa. Albo ma zebranie w szkole. Albo ma zebranie wspólnoty mieszkaniowej. Albo ma dentystę.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

5 minut do 21, to Bausa i Magnetic, bardzo przyciągający hit. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że nie koniec wieczoru, bo jeszcze w Radiu SK o 23 rap 20. Mati Puczuło, zagrawam 20 waszych ulubionych polskich rapowych kawałków, które wybieracie na sk.pl. Dziś w nocy jeszcze także niedaleko Ziemi przeleć planetoida, która będzie tak 91 tysięcy kilometrów od nas. To bardzo blisko, ale spokojnie, nic złego się nie stanie. Planetoida ma rozmiar autobusu, więc nie mówię, o której przeleci, bo jak to autobus, to i tak się spóźni. Hanczak, cześć!

0: Reklama.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie. Kielce na czasie.
8: Weronika Wawrzyk, dobry wieczór. Kielce, przypomnę szybciutko, że masa rodzinnej rozrywki czeka na Was w Parku Legend w Nowej Słupinie. Tylko przypomnijcie albo poznacie tam świętokrzyskie legendy, ale możecie też na przykład polatać na miotle. Całą rodziną warto wybrać się również do kieleckich basenów tropikalnych, a jeśli macie ochotę pośpiewać, to cykliczne karaoke organizowane jest w klubu kawiarni Quest. Szczegóły znajdziecie na ich Facebooku. Na koniec jeszcze szybciutko sprawdzamy, co dzieje się w kieleckich kinach. Na ekranach między innymi druga część kultowej komedii Diabeł ubiera się u Prady. Koniecznie musicie to zobaczyć. Zbliża się też kolejne kino kobiet.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Bułgaria świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
1: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
0: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. A jak wyglądało głosowanie naszego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Więcej o Eurowizji piszemy na sk.pl. A teraz naszą antenę przejmuje niedoszła dziennikarka, która została piosenkarką. Lanberry marzyła kiedyś o pracy dziennikarza. Na szczęście chyba

0: dobrą drogę wybrała, bo ma sporo hitów na koncie, jak Dzięki, że jesteś, czy Piątek. Lanberry wpadła do studia Radia SK, żeby poczuć się jak dziennikarka, bo wspólnie z Maksem Kluziewiczem z SK.pl napisała artykuł na swój temat i przy okazji opowiedziała o początkach swojej kariery.
1: A masz już jakieś doświadczenie dziennikarskie, redakcyjne? Robiłaś kiedyś coś takiego, czy ja przed tobą debiut?
2: Ja w liceum bardzo marzyłam o tym, żeby zostać dziennikarką muzyczną. O. Chciałam być krytyczką muzyczną, ale jednak scena mnie zawołała tak bardzo głośno i donośnie, że jednak marzenia o dziennikarstwie bardzo szybko umarły.
1: W ogóle przygotowując się dzisiaj do naszego spotkania, uświadomiłem sobie, że my się bardzo, jak na nas, długo nie widzieliśmy. Co u ciebie słychać?
2: Ile?
1: No kilka dobrych miesięcy już.
2: No to jak na nas to
1: rzeczywiście. Naprawdę, my tak potrafimy tak co miesiąc przynajmniej się spotkać, czy na jakiejś ściance, czy w studiu.
2: To prawda, a tutaj taka przerwa, no to się dzieje się, bo pracuję nad 6. albumem.
1: Mhm, którego zapowiedzi otrzymaliśmy.
2: Tak, Kto jak nie my, to jest mój najnowszy singiel. To jest taki utwór, ja bardzo rzadko piszę o takim poczuciu, że super jest mieć kogoś obok. Bardzo często mówię o tym, co się dzieje we mnie, w środku. Taką bardzo introspekcję wykonuję zawsze. I tym razem postanowiłam napisać o tej radości bycia z kimś, kto cię rozumie, kto cię uskrzydla, kto cię motywuje do działania i możesz z nim iść za rękę przez życie i masz takie poczucie, że nie ma po prostu żadnych rzeczy niemożliwych, że można iść z tą osobą albo z tymi osobami, bo to nie ograniczam się tylko, wiesz, do romantycznych jakichś kwestii, tylko że możesz iść z tą osobą w ogień.
1: A czy właśnie taka stabilizacja w życiu prywatnym pomaga w tworzeniu muzyki? Bo często się mówi, że artyści są najbardziej płodni, kiedy dzieje się u nich
2: tak,
1: źle.
2: Tak, tak.
1: Ale mam wrażenie, że zaczęło się to trochę zmieniać.
2: To jest taki mit straszny, że jak masz złamane serce, to oczywiście od razu piszesz lepsze piosenki. Oczywiście, wiesz, ta ilość emocji, która w tobie buzuje, kiedy cierpisz, kiedy jest ci źle, na pewno powoduje też ładunek, który umieszczasz w piosenkach i to wszystko łatwiej jako z siebie. Po prostu chcesz się oczyścić też z tych emocji. A wydaje mi się, że ogólnie, kolektywnie, może Polacy, może to jest jakaś taka kwestia nasza, że my... Coś jest podejrzanego, jak jesteśmy szczęśliwi. Że coś zaraz, to mogę być szczęśliwy i nie musi być żadnych podtekstów. Czy to jest naprawdę? No i myślę, że tutaj oswojenie tego stanu, że tak, można być w takim stabilnym stanie, szczęśliwym i to też może być inspirujące. Bo właśnie w tym stabilnym stanie napisałam między innymi Dzięki, że jesteś. Mhm. I to jest i parę innych takich piosenek, które mówią o właśnie fajnej, normalnej, zdrowej relacji. I myślę, że i mam nadzieję, że to też jest bardzo inspirujące.
1: A pamiętasz z kolei piosenkę, którą napisałaś na fali największych zawirowań w swoim życiu prywatnym?
2: Tak.
1: Który to był utwór?
2: Trasę. Zew, trasę, plan awaryjny. Mhm. Teraz oczywiście jak z perspektywy czasu patrzę na to, to nie były jakieś mega zawirowania i to.
1: Ale na tamten czas.
2: Ale na tamten czas to był taki przełom w moim życiu, no bo ja trochę tą moją dekadę obecności na scenie dzielę na takie pięciolatki, w sensie to pięć pierwszych i teraz było tych pięć drugich. A pomiędzy nimi taki dla mnie bardzo duży przełom i w życiu prywatnym pewne zmiany, które ja też zapoczątkowałam i cały czas cisnę do dzisiaj. Mówiłam często o tym, o terapii, o tym, żeby zadbać o swoją psychikę, o tym, żeby się nie pogubić w tym świecie show biznesu i po prostu w życiu, bo myślę, że każdy z nas jest wystawiany codziennie na milion bodźców, które nasz mózg nie jest w ogóle przyzwyczajony do czegoś takiego, mam wrażenie. Naprawdę.
1: A propos tego jubileuszu, pamiętasz ten moment, kiedy po raz pierwszy poczułaś się sławna?
2: Nie pamiętam jednego takiego momentu. Dla mnie bardzo przełomowym momentem był ten, to nasze spotkanie takie rodzinne, kiedy wiedziałam, że po raz pierwszy na antenie Wybrzmi Podpalimy Świat. I zgadnij, w jakim radiu to było.
1: No mam nadzieję, że było to Radio SK.
2: Aha, było.
1: My jesteśmy nawet z tobą od samego początku.
2: Tak, nawet to jest uwiecznione, jak przekopiecie mojego całego Facebooka, a tam trzeba bardzo, bardzo kopać, no to jest ten
1: odliczenie do
2: szczera reakcja, tak. Tak.
1: Ale powiem ci, że my byliśmy z tobą naprawdę od samego początku, zanim jeszcze Małgorzata Uściłowska stała się Lanberry. Dokopałem się do pierwszych artykułów poświęconych tobie z czasów, uwaga, X-Faktora. Ty miałaś nawet tak Małgorzata Uściłowska, zanim zadebiutowałaś jako Lanberry. Zobacz, jak to są stare czasy, że nawet nie ma zdjęcia. X-Faktor 4, odcinek 5.
2: Ale patrz, Małgorzata Uściłowska i tam Anna. Błyszczą
1: na scenie. Potem Lanberry, ekskluzywny wywiad dla SKPL z autorką hitu Podpalimy Świat.
2: Czy ja wiem, czy ja tam błyszczałam na tej scenie?
1: Ale widzisz, w nagłówkach zawsze cię chwaliliśmy. O. Jak pamiętasz, jak wspominasz początki swojej kariery? I właśnie ten moment, kiedy zaczęto o tobie
2: crazy
1: pisać.
2: Crazy. To było naprawdę... Mogłabym tutaj z tobą siedzieć tak dwugodzinny podcast, to by było mało, ale tak w wielkim skrócie, postaram się to skondensować. Do momentu mojego udziału w The Voice of Poland w 2013 roku naprawdę podejmowałam mnóstwo prób, żeby po pierwsze, żeby wiedzieć w ogóle, co ja chcę robić, w sensie muzycznie. Ja poszukiwałam swojego stylu, swojego sposobu śpiewania, jak to będzie najbardziej naturalnie, najbardziej zgodnie z tym, co tam mam w środku. I zawsze byłam taką wielką przeciwniczką talent show, aż w końcu pomyślałam, nie no, to jest super moment, jak ja już wiem, ja już mam ten swój materiał, on już tam jest, bo to był materiał w ogóle taki elektropopowy po angielsku, te piosenki nigdy w ogóle nie ujrzały światła dziennego.
1: A czy przy okazji jakiegoś jubileuszu kolejnego jest szansa, że ujrzą?
2: Oczywiście, to trzeba zrobić, bo zauważyłam, że moi fani i nie tylko chcą takich perełek z szuflady. Nie wiem, czy są perełki, ale na pewno jakieś są ciekawostki na temat mojej twórczości. No i kiedy już miałam ten materiał, to stwierdziłam, dobra, idę. No i nikt się nie odwrócił. I miałam takie, okej, dobra, wszyscy liczyli na to, że się tam dostanę, że będzie w końcu jakiś przełom. I to się nie wydarzyło. Potem był właśnie tutaj, tak jak masz artykuł X-Faktor, doszłam, zapowiadało się super. Świetnie, tam przychodziłam z etapu na etap. Dotarłam do domów jurorskich. Jury, pamiętam, to była Tatiana Okupnik.
1: Z którą spotkałaś się później po polu, swoją drogą.
2: Tak, tak, tak. I potem odpadłam niestety z tych domów jurorskich w Toskanii. Przyjechałam do domu i pamiętam, że przez 2 dni nie wychodziłam w ogóle z mieszkania. Byłam kompletnie rozbita. I stwierdziłam, że to jest absolutny... No, ciężko było mi się pozbierać. Oczywiście to nie było coś takiego, że Boże, może to nie jest dla mnie. Nie, po prostu byłam w tym stanie rozpaczy, aż w końcu przyszedł czas emisji tego programu. I po emisji pierwszego odcinka X-Faktora odezwał się do mnie Piotrek Siejka. And the rest is history. No bo pojechałam do Piotrka. On zaczął grać, ja zaczęłam śpiewać i
1: tak jesteśmy, pięć płyt dalej.
2: I to był początek w ogóle naszej pracy nad pierwszym moim albumem debiutanckim. Potem on zapoznał mnie ze swoim ówczesnym menadżerem, moim przyszłym, już też byłem. A z kolei ten mój menadżer popchnął dalej sprawy w stronę wytwórni Universal Music Polska, mojej pierwszej wytwórni. Mhm. Pierwszej wytwórni, pierwszej płyty, no i się zadziało. No i się tak sobie płynę i dopłynęłam dzisiaj do ciebie. Mówiąc ci o tym, że właśnie robię 6. album.
1: A gdybyśmy mieli spojrzeć na tych 10 lat spędzonych z kolei nie w muzyce, ale w tym szeroko pojmowanym show biznesie, co najgłupszego sobie przeczytałaś? Jaki najgłupszy nagłówek pamiętasz do dzisiaj?
2: Nie było jakichś takich, wiesz, kontrowersji i takich rzeczy, które by mnie aż tak poraziły, że
1: wiesz... też nie dajesz pożywki mediom.
2: Ja nie daję pożywki, bo ja bardzo chronię swoją prywatność. Oczywiście nie to, że ona jest zamknięta na klucz. Wszyscy wiedzą, z kim jestem związana i że jestem szczęśliwa, ale nie mam potrzeby donosić codziennie, co tam u nas, ani też robić sobie sesji zdjęciowych. Co oczywiście, wiesz, no niektórzy tego nie rozumieją, a ja z kolei nie rozumiem w drugą stronę do końca. Chociaż szanuję oczywiście wybory ludzi.
1: A miałeś taki moment, że ciążyło ci takie, nie wiem, przekonanie, taka teoria, że wszyscy znają twoje piosenki, a nie wszyscy wiedzą, kim jesteś?
2: Na początku tak.
1: Bo pewnie kiedy sprzedajesz trochę tej prywatności, automatycznie ludzie zaczynają cię kojarzyć.
2: Tak,
1: ale kiedy trzymasz to życie prywatne z boku, faktycznie muzykę znają wszyscy, ale niekoniecznie wszyscy wiedzą, kim ty jesteś.
2: Kumam to, tylko wiesz, to ten krajobraz w ogóle naszego podwórka muzycznego, w sensie show biznesowego, ale ograniczam się do tego muzycznego, bo to jest moje środowisko naturalne. On się tak zmienił przez te ostatnie 10 lat, że ja w ogóle, wiesz, to co się działo w 2016 na przykład, to jest jakiś, ja nie wiem, to jest prehistoria, naprawdę, jeśli chodzi o takie rzeczy stricte socialowe, jeśli chodzi o promowanie muzyki, o Spotify, jaką wielką rolę ma w tym momencie, ale zahaczyłeś o to sprzedawanie prywatności, bo dla mnie to jest trochę sprzedawanie prywatności, to jest po prostu dla mnie nienaturalne. Nigdy się chyba nie przestawię na to, że wiesz, że budzę się z telefonem w ręku i od razu nagrywam, bo owszem, budzę się z telefonem w ręku, bo jestem uzależniona od telefonu, od TikToka i tak dalej, i tak dalej, ale nie byłabym w stanie przekroczyć tej granicy, że zdaję wam sprawozdanie ze wszystkich czynności, które robię.
1: A podejmowałaś takie próby? Bo uznałaś, że a spróbuję, może to się opłaci?
2: Nie, wszystko robiłam w zgodzie ze sobą. Jeśli coś jest absolutnie niezgodne ze mną, to po prostu nie wychodzi. I od razu widać, że to jest takie... bardzo chciała, ale nie wyszło, nie? To jeśli coś, jakiś format jest naturalny dla mnie, ja teraz troszeczkę testuję niektóre formy na TikToku, które może wcześniej nie były dla mnie takie oczywiste, ale powoli się do nich przekonuję. Na przykład w ogóle live'y na TikToku są dla mnie czymś na pewno o wiele fajniejszym niż nagrywanie całych TikToków. Mm-hmm. Naprawdę. To tutaj czuję jakiś totalny...
1: Tak, jest jakaś interakcja.
2: Jest interakcja.
1: Można odpowiedzieć na komentarze. Mm-hmm.
2: Tak, więc to mi się bardzo podoba. I to uskuteczniam ostatnio. Trochę częściej niż zazwyczaj. Mm-hmm.
1: Wspomniałem o tych nagłówkach. Zanim weszliśmy tutaj w zapis, powiedziałem ci, że najczęściej czytanym artykułem na SKPL dotyczącym ciebie jest ten... o piosenkach, które stworzyłaś dla innych artystów. Mm-hmm. W ostatnim czasie tego nie robisz. Postawiłaś na siebie. Mm-hmm. Co zaowocowało najlepiej przyjętym twoim krążkiem Heca, tym najnowszym?
2: Dlaczego postanowiłaś?
1: No trochę tak jest. Może jeszcze kiedyś napiszesz do kogoś jakieś piosenki, ale faktycznie zauważyłem, że w momencie, kiedy trochę się wycofałaś, zaczęłaś tworzyć dla siebie, to przyniosło to
2: Za dużo
1: efekty.
2: Tego było zdecydowanie. Miałam takie wrażenie, że właśnie niedługo bardziej będę znana z tego, że piszę dla kogoś piosenki niż dla siebie. To był taki moment właśnie też mniej więcej w tych okolicach po pięciolatce, że tak powiem, 2020. No i tak też się stało, że ograniczyłam. Ja nie przestałam, tylko ograniczyłam pisanie, no bo w zeszłym roku też pisałam razem z Andrzejem Piasecznym i z Leonem Krześniakiem piosenkę do serialu Zaraz Wracam. I ta piosenka gdzieś tam sobie istnieje w tej przestrzeni telewizyjnej, także to był fajny dla mnie strzał spotkania przede wszystkim z legendą. Ja uwielbiam spotykać tych ludzi, których jako mała dziewczynka podziwiałam z przyklejonym nosem do telewizora, i fajnie było zobaczyć, jak Andrzej też pracuje, jak jest w studiu. Ja to bardzo lubię, tylko tak jak powiedziałam, żeby to nie zdominowało tego koru, tej podstawy. No i rzeczywiście, no, Heca była totalnie taka...
1: Przełomowa,
2: ja. Tak.
1: A jeżeli chodzi o współpracę z innymi artystami, ostatnio pojawiła się Kuba Wojewódzki, to powiedział odnośnie Maryli Rodowicz, że wie od wielu osób, że Maryla Rodowicz zużywa twórczy tlen podczas współpracy. Też masz takie wnioski?
2: Nie. Mam zupełnie odwrotne.
0: Cały wywiad Maxa Kluziewicza znajdziecie na eskowym YouTubie.
3: SK Kielce News.
4: Wiktor Jakmiecik, witam naszych słuchaczy. Dziś w studiu Radia SK razem ze mną Miłosz Malec, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Kielce. Będziemy rozmawiać o młodzieżowej polityce.
5: Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w dzisiejszej audycji. Ja jestem uczniem 3 ELO i serdecznie wszystkich pozdrawiam.
4: Młodzieżowa Rada Miasta jest powołana na 2-letnią kadencję. Nowa kadencja rozpoczęła się się w minionym roku. Jak się okazało, frekwencja na zeszłorocznych wyborach była rekordowa.
5: Tak, nasza kadencja, wybory do piątej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta, bo w tym roku jest dziesięciolecie powstania, ponieważ powstano w 2016 roku, odbyły się 5 grudnia 2025 roku. Natomiast pierwsza inauguracyjna sesja miała miejsce 11 grudnia też zeszłego roku. Może zacznę od frekwencji, ponieważ ona w piątej kadencji była naprawdę rekordowa, ponieważ wyniosła prawie 67%. W wyborach wziął udział bardzo dużo osób, ale w tym roku, w tej kadencji też była, powiedzmy, nagroda za udział w wyborach, ponieważ trzy szkoły ponadpodstawowe, które brały udział właśnie w wyborach, otrzymały 6 tysięcy złotych na realizację młodzieżowego budżetu obywatelskiego, który właśnie już teraz zaczyna działać, już uczniowie tych trzech szkół mogą składać projekt.
4: Mówisz tutaj o wyborach i właśnie przy tych wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta się zatrzymajmy i powiedzmy sobie, jak wyglądają te wybory.
5: Wybory zaczynają się od tego, że od zarządzenia prezydenta miasta Kielce, który właśnie zarządza te wybory. Każda od tamtego też roku po zmianie statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kielce została wprowadzona zmiana, iż okręgi wyborcze są obligatoryjnie tworzone we wszystkich szkołach ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest miasto Kielce, i wszystkie szkoły właśnie te ponadpodstawowe utworzyły okręgi i mogły też to zrobić inne szkoły ponadpodstawowe, których miasto nie jest organem prowadzącym i też to zrobiły. Mamy też radnych na przykład z Tebu, czy ze szkoły Reja, czy z Werne, za co też jesteśmy bardzo wdzięczni, że szkoły te właśnie też chciały wziąć udział w tych wyborach. I na każde 300 uczniów w danej szkole przypada jeden mandat do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce. Następnie chętni uczniowie zgłaszają swoje kandydatury, prowadzą kampanię wyborczą. Potem odbywają się wybory, które są oczywiście tajne, równe, i powoływana jest komisja wyborcza spośród uczniów szkół, ponieważ wszystko robi młodzież, i po prostu osoby są wybierane, potem jest stworzone oczywiście zarządzenie z nowymi radnymi i tak powstaje kolejne kadencje Młodzieżowej Rady Miasta.
4: Czym Młodzieżowa Rada Miasta się zajmuje?
5: Głównym celem statutowym Młodzieżowej Rady Miasta jest głównie aktywizacja młodzieży. My też opiniujemy uchwały Rady Miasta, które dotyczą młodzieży. Jesteśmy też po prostu organem opiniodawczym dla prezydenta, dla Rady Miasta, dla Urzędu Miasta, więc wszystkie rzeczy, które właśnie dotyczą młodych osób, są z nami konsultowane. Tworzymy też działania dla młodych, robimy różne akcje, włączamy się w akcje miejskie, ale też niekoniecznie. Bierzemy udział w różnych projektach, w wyjazdach, także naprawdę bardzo dużo się dzieje.
4: A jakie działania, bo mówisz właśnie o działaniach, jakie prowadzi Młodzieżowa Rada Miasta, to powiedzmy sobie może teraz, jakie te działania prowadzone są właśnie w tym roku?
5: Od tej kadencji bardzo mocno włączamy się w tworzenie strategii młodzieżowej miasta Kielce, która jest bardzo obszernym dokumentem. Jesteśmy już na, można powiedzieć, końcowym etapie konsultacji roboczych. Za niedługo dokument wyjdzie do konsultacji społecznych. Jest to dokument oparty o 1000 odpowiedzi w ankietach, w których młodzież wskazywała bardzo różne rzeczy, od rynku pracy, przez szkoły, przez miejsca bezpieczne, niebezpieczne dla młodzieży, przez aktywizację. Także objęło to bardzo szeroki zakres działań. Jest to też bardzo ważny strategiczny dokument dla miasta, który właśnie się tworzy. Bierzemy udział w tym. Stworzyliśmy też diagnozę młodzieżową w tamtym roku, która właśnie przyczyniła się też do powstania strategii. Włączamy się w akcję na przykład Magicznego Grudnia, organizowaną przez Urząd Miasta Kielce. Oczywiście jesteśmy bardzo aktywni w działaniach Urban Labu, nagrywamy podcasty w Urban Labie, nasi radni też tam są, biorą udział w projektach. Tworzymy również na przykład gry miejskie, które miały miejsce ostatnio na jarmarku wiosennym. Przyjmujemy gości z zagranicy w ramach różnych projektów międzynarodowych, których jest naprawdę sporo, i my też przyjmujemy gości, ale my też mamy możliwość pojechania do nich i zobaczenia, jak ta polityka młodzieżowa jest robiona w innych krajach, w innych miastach, w innych częściach Europy, za co też jesteśmy bardzo wdzięczni. Bierzemy udział w różnych konsultacjach krajowych, na przykład w Sejmie z panią Rzecznik Praw Dziecka w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, która też dotykała młodych osób. Także działań jest naprawdę bardzo dużo. Robimy też takie działania, o których może nie słychać, prawda? Stworzyliśmy mieliśmy akcję, którą młodzież bardzo lubi w Kielcach, czyli młodzież, międzyszkolną pocztę walentynkową, która jest robiona w walentynki, i młodzież z różnych szkół w Kielcach ma możliwość przesyłania między szkołami, które oczywiście biorą udział w akcji, kartek walentynkowych, także też takie bardzo miła akcja na święto zakochanych.
4: Wymieniłeś bardzo wiele aktywności, którymi się zajmuje Młodzieżowa Rada Miasta Kielce. To teraz może powiedzmy sobie, jak wygląda ta współpraca miasta właśnie z Radą?
5: Współpraca miasta aktualnie jest wręcz powiem w doskonałej formie z miastem i z Młodzieżową Radą Miasta. Konsultujemy różne rzeczy ze sobą, spotykamy się dosyć często, nasz głos jest wysłuchiwany, nie musimy robić specjalnych spotkań, żeby nas wysłuchiwano, po prostu jesteśmy, że tak powiem, na bieżąco z tym, co się dzieje w sprawach młodych. Współpraca z samorządem jest też bardzo mocno doceniona na arenie międzynarodowej, ponieważ została ona bardzo mocno doceniona i wyszczególniona w aplikacji Miasta Kielce do tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029, gdzie właśnie współpraca z samorządem została dodana na bardzo duży plus, ponieważ nie wszędzie tak jest jak u nas, że młodzież jest aż tak wysłuchiwana i rzeczywiste problemy czy jakieś rzeczy, które młodzież napotyka, są rozwiązywane, wysłuchiwane po pierwsze też. Jesteśmy brani jako partnerzy w rozwoju miasta, nie tylko po prostu głos, który powiedzmy sobie gdzieś tam jest.
4: Czyli możemy powiedzieć, że Młodzieżowa Rada Miasta ma realny wpływ na to, co dzieje się w mieście.
5: Tak, oczywiście Młodzieżowa Rada ma realny wpływ, ponieważ przez nasze działania czy konsultacje wpływamy na decyzje miasta. Także to jest bardzo duży wpływ. Jesteśmy za to też bardzo wdzięczni, ponieważ to też współpraca z miastem nam to umożliwia, że mamy taki wpływ. Mamy taki wpływ też poprzez Urban Lab, w którym możemy tworzyć różne inicjatywy czy projekty, czy to akcje takie jak Młodzieżowy Budżet Obywatelski, który jest pilotażem w tym roku. Tak jak wcześniej wspomniałem, 6 tysięcy złotych otrzymały 3 szkoły z najwyższym wynikiem w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta frekwencyjnym. I właśnie teraz rusza zgłaszanie projektów. Młodzież w tych szkołach ma szansę pisać te projekty, miała warsztaty z pisania tych projektów, także wie, jak to robić, a potem po prostu realizować te inicjatywy, które stworzą właśnie w tych projektach. I to też jest, daje bardzo duże poczucie sprawczości, ponieważ jak wykazała nasza diagnoza młodzieżowa, bardzo mała część młodzieży w Kielcach, około 2% młodzieży w Kielcach około wykazuje, że ma poczucie wpływu, no a reszta niestety nie ma takiego poczucia. Przez takie akcje właśnie możemy to poczucie budować i tworzyć tą możliwość działania.
4: Jakie Młodzieżowa Rada Miasta ma oczekiwania?
5: No to jest dosyć, nie jest takie łatwe pytanie i oczywiste, ale główne oczekiwania, no to na pewno współpraca z miastem, wysłuchiwanie, no ale nie mogę tego nazwać oczekiwaniami, ponieważ jakby współpracujemy, jesteśmy wysłuchiwani. Co do oczekiwań, może po prostu, żeby było jak najwięcej ciekawych projektów, dużo fajnych akcji i uczestników też tych akcji.
4: Jeszcze na chwilkę tak, zatrzymamy się przy tej Młodzieżowej Radzie Miasta. Wiemy, że w innych miastach ona również funkcjonuje, ale czy ona funkcjonuje podobnie do tej, którą mamy w Kielcach, czy może czymś się różni?
5: To jest, nie jest łatwe pytanie, ponieważ Młodzieżowe Rady Miasta są tworzone przez różne miasta, gminy, powiaty, ponieważ oni mogą to stworzyć, ale oni to czasami tworzą, to tylko zostaje na papierze, prawda? A u nas w Kielcach jest to stworzone, działa, jest wysłuchiwane, działa bardzo prężnie i to też jest bardzo dużym wyróżnieniem, ponieważ na pewno nie wszystkie młodzieżowe rady tak prężnie działają. Jest to zależne od różnych uwarunkowań finansowych czy współpracy z samorządem, więc jest to bardzo ciężkie do ocenienia, ale myślę, że nasza jest jedną z bardziej prężnie działających, choćby poprzez projekty międzynarodowe, których mamy naprawdę dużo. Teraz zaczynamy kolejny projekt Youth Labs, gdzie będziemy gościć młodzież z różnych krajów Europy, między innymi Łotwy, Irlandii, Portugalii czy Włoch. Także takie projekty też są takim możliwością wyróżnienia się na tej arenie, ale też tak jak wspominałem, ta Europejska Stolica Młodzieży, ponieważ Młodzieżowa Rada Miasta też ma swój udział w tym, bo to poprzez jej działania, czy działania Młodzieżowej Rady Miasta razem z Urban Labem, zostaliśmy zakwalifikowani do drugiego etapu tego konkursu. Jesteśmy jednym z 5 krajów Unii Europejskiej, który właśnie ma możliwość aplikowania do kolejnych etapów i oczywiście to robimy.
4: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
6: GeoFestival jak zawsze zapowiada się wyjątkowo, natomiast przede wszystkim w tym roku dokonaliśmy znaczącej zmiany związanej z terminem, ponieważ w poprzednich latach, czyli przez 4 edycje, GeoFestival odbywał się we wrześniu, niejako na zakończenie tego sezonu turystycznego, a my postanowiliśmy w tym roku zmienić tą formułę, żeby właśnie GeoFestival rozpoczynał sezon turystyczny, bo mamy w naszym mieście naprawdę wiele atrakcyjnych miejsc, które warto odwiedzić i chcemy je mocno wypromować i zachęcić osoby spoza naszego miasta do tego, żeby w Kielcach się pojawili. Nawet jeżeli nie będzie to możliwe w tym terminie majowym, bo wtedy będzie odbywał się GeoFestival, to wierzymy głęboko, że ta wieść rozniesie się bardzo szerokim strumieniem i w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach, czyli w wakacje, duża liczba turystów do naszego miasta przyjedzie, bo GeoFestival skupia się wokół 3 takich lokalizacji, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ale oczywiście nam bardzo na tym zależy, żeby tych turystów było jeszcze więcej. Czyli Kadzielnia, czyli Wiecznia, Centrum Geoedukacji i Ogród Botaniczny, to oczywiście są te 3 lokalizacje, w których skupia się GeoFestival. Mamy wyjątkowe miasto, mamy miasto, w którym znajduje się 5 rezerwatów przyrody i bardzo nam na tym zależy, żeby ten potencjał bardzo mocno wykorzystywać. Formuła nie zmieni się, ponieważ podobnie jak to było chociażby w roku poprzednim, chcemy zaprosić mieszkańców i osoby spoza Kielc do tego, żeby wzięły udział w GeoFestiwalu w 2 weekendy. Pierwszy weekend, czyli będzie to przedostatni weekend maja, będzie poświęcony Kadzielni, natomiast ten drugi weekend to tradycyjnie sobota, Wiecznia i Centrum Geoedukacji, natomiast w niedzielę spotykamy się rodzinnie w Ogrodzie Botanicznym.
4: Wspomniał już Pan o miejscu i o czasie, w którym odbędzie się GeoFestival, a teraz powiedzmy sobie, jakie atrakcje będą czekać na odwiedzających.
6: Tych atrakcji będzie bardzo dużo, my nie chcemy jeszcze wszystkich zdradzać, ponieważ to sobie zaplanowaliśmy na najbliższe dni zgodnie z naszym takim harmonogramem działań promocyjnych, natomiast oczywiście formuła będzie dosyć podobna, jeżeli chodzi o kształt całego GeoFestivalu, czyli przede wszystkim Kadzielnia. Wiemy, że to jest miejsce poświęcone przede wszystkim takim działaniom o charakterze mocno sportowym i to będziemy chcieli jeszcze mocniej wyeksponować, czyli oprócz Tyrolki, oprócz Via Ferraty, z której będzie można skorzystać, to oczywiście też mocne wykorzystanie potencjału naszego skateparku oraz pump tracku, który znajduje się nieopodal w Parku Baranowskim, więc tutaj zaplanowaliśmy szereg atrakcji, które będą, myślę, że bardzo ukierunkowane dla osoby, które lubią wspinaczkę, które lubią wędrówki górskie, ale także osoby, które lubią jeździć na rowerze, rolkach, czyli przede wszystkim kierujemy te działania do młodszej grupy naszych mieszkańców i turystów i sądzimy, że tutaj będzie naprawdę dużo rzeczy fajnych się działo. Oprócz tego oczywiście pamiętamy o tym, jaki jest charakter funkcjonowania na co dzień Kadzielni, amfiteatru, więc może nie w samym amfiteatrze, ale tuż obok niego planujemy też działania o charakterze kulturalnym, żeby tutaj też zachęcić jeszcze większe grono osób, które może niekoniecznie ma tego bakcyla sportowego do tego, żeby pojawili się na Kadzielni, ale to też działania związane z turystyką, które będą szeroko wykraczały poza charakter samej Kadzielni, czyli oczywiście kolejna 25 organizowana z PTTK i tutaj wiemy, że to zainteresowanie jest już bardzo duże, bo zapisy trwają i wszystkich gorąco do tego zachęcamy, więc Kadzielnia będzie mocno aktywna. Wiecznia, oczywiście kolejny weekend, tu już działania bardziej o charakterze rodzinnym, będziemy dużo przekazywać ciekawostek na temat geologii, na temat tego, jak funkcjonowało nie tylko nasze miasto wiele lat temu i tutaj tych atrakcyjnych warsztatów nie zabraknie, oczywiście do tego dokładamy też chociażby działania związane z jogą, która też się cieszy bardzo dużą popularnością, no i niedziela Ogród Botaniczny, czyli zakończenie GeoFestivalu, to już bardzo ukierunkowane na całe rodziny, zachęcamy do tego, żeby pojawić się z dziećmi, żeby zabrać swoją babcię, swojego dziadka, bo tych atrakcji będzie kulturalno, artystyczno, ale też takich społecznych bardzo dużo. Oczywiście mocno trzymamy kciuki za pogodę, bo to jest najważniejsze, żeby ta pogoda była dobra, natomiast będziemy starali się, podobnie jak w latach poprzednich, wykorzystać cały potencjał i przestrzeń Ogrodu Botanicznego. Będzie także oczywiście scena, na której będzie się działo wiele atrakcyjnych wydarzeń, więc ramowo będzie wyglądało to dosyć podobnie, ale zawsze dbamy o to, żeby dokładać kolejne fajne elementy i nie inaczej będzie w tym roku. Natomiast to póki co jest owianą lekką nutką tajemnicy, tajemnicy, ale spokojnie będziemy zdradzać te poszczególne tajniki w najbliższych tygodniach, żeby pokazywać, jakie jeszcze niespodzianki przygotowaliśmy dla osób, które będą chciały wziąć udział w GoFestiwalu.
3: SK Kielce News.
7: Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód rozpoczęło działalność w 2010 roku w Kielcach, mieście partnerskim ukraińskiej Winnicy. Organizację tworzy grupa doświadczonych już entuzjastów, dla których Europa Wschodnia stała się ważnym kierunkiem życia. O stowarzyszeniu szerzej opowiada Sylwia Bluszcz.
8: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest Sylwia Bluszcz ze Stowarzyszenia Integracja Europa Wschód i będziemy rozmawiać o tym stowarzyszeniu. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Witam słuchaczy Radia SK.
8: Proszę na początku powiedzieć, czym jest Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód?
9: My, czyli Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód jest organizacją pozarządową, która działa już od kilkunastu lat tutaj zarówno na rynku lokalnym w Kielcach, ponieważ tutaj jest nasza siedziba, tutaj jest nasze biuro, tutaj jest Centrum Integracji Cudzoziemców, które prowadzimy, oraz punkt informacyjny dla cudzoziemców. Tutaj jest nasze Centrum Aktywności Międzynarodowej, ale działamy na skalę dużo szerszą niż to miasto, ten region i ten kraj.
8: Czym stowarzyszenie się zajmuje?
9: Wspieramy szeroko pojętą integrację państw wschodnich, państw, które są poza Unią Europejską, właśnie z tą Unią Europejską. Wspieramy współpracę ekonomiczną, gospodarczą, kulturalną, edukacyjną poprzez szereg projektów. Tak naprawdę od początku naszej działalności zrealizowaliśmy ich grubo ponad 100 takich projektów, inicjatyw o znaczeniu międzynarodowym, wspieranym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji, przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. No i oczywiście to są oczywiście te najważniejsze projekty, które wymieniłam, ale jest jeszcze szereg mniejszych społecznych inicjatyw. Ciągle pozyskujemy pieniądze z Unii Europejskiej i w ten sposób powstało między innymi nasze Centrum Integracji Cudzoziemców, które było finansowane wcześniej z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. To jest taki duży europejski fundusz, a obecnie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, ze środków Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
8: Proszę trochę więcej opowiedzieć o Centrum Integracji Cudzoziemców.
9: Centrum w zasadzie prowadzimy od 2019 roku. Ono było finansowane z Unii, z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Bezpieczna Przystań. Prowadziliśmy to centrum we współpracy z wojewodą świętokrzyskim. Teraz akurat nasze centrum jest finansowane w ramach projektu INTEURO, program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w regionie świętokrzyskim. Sam program INTEURO to jest nasz autorski pomysł, INTEURO mapa dobrego sąsiedztwa, który realizujemy już od wielu lat i mamy plany na kolejne lata integracji cudzoziemców.
8: Jak ta integracja wygląda?
9: Może, żebyśmy lepiej mogli zrozumieć ten temat, to chciałabym się wesprzeć takim artykułem, na który niedawno się natknęliśmy, i to był artykuł Rzeczypospolitej. Biznes czeka niecierpliwie na rządową strategię migracyjną Polski. Poprzez ten artykuł będę mogła pokazać, dlaczego imigranci są dla nas ważni też, dlaczego nie należy ich postrzegać tylko w ten sposób, jak też często przez media są przedstawiani, jako drobni przestępcy, jako forsujący granice, jako zagrażający nam na rynku pracy, ponieważ tak naprawdę na rynku pracy brakuje nam w sensie w Polsce, tak, rąk do pracy. Ten artykuł, o którym wspomniałam, też szeroko opisuje sytuację ekonomiczną poprzez takie badanie, które odbyło się w czerwcu tego roku. To jest badanie Polskiego Instytutu Ekonomicznego, z którego wynika, że co druga z badanych firm wskazała, że silną albo bardzo silną barierą w jej działalności jest niedobór pracowników. I też na ten temat wypowiadał się Kamil Sobolewski, który jest głównym ekonomistą pracodawców RP. On tutaj zaznaczył, że problemy niedoboru pracowników nie rozwiążą ani zmiany technologiczne, które niesie ze sobą AI, sztuczna inteligencja, ani aktywizacja zawodowa kobiet, ani wydłużenie czasu pracy seniorów, ale tak naprawdę potrzeba nam dopływu świeżej krwi z innych rynków, ponieważ już za kolejną dekadę możemy się borykać z bardzo poważnym problemem i w sytuacji z problemem niedoboru tych pracowników. I w sytuacji, w której w Polsce liczba osób w wieku produkcyjnym spadnie z określonego tam pułapu z 22 milionów, on wskazywał do 13 milionów, to bez imigrantów sobie nie poradzimy, a napływ ten z kolei powinien wynikać z przemyślanej polityki migracyjnej. Z kolei nieodłączną częścią tej polityki jest dobrze zaplanowana integracja cudzoziemców. I my tę integrację robimy tutaj na polu lokalnym. Mogłoby się wydawać, że integracja to są jakieś imprezy, zabawy, ale to jest przede wszystkim stworzenie takiej sytuacji, w której imigranci będą mogli się czuć tutaj dobrze i my jako przyjmujący imigrantów, na tym się ogniskuje nasza energia. Na szeroko pojętej współpracy, integracji, a ta integracja między innymi polega na tym, że
10: poprzez jakie działania ta integracja się odbywa?
9: No, skupiamy się głównie na nauce cudzoziemców języka polskiego, ponieważ projekt jest sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Te wszystkie świadczenia, pomoce są dla cudzoziemców bezpłatne. Przeszkolimy do końca 2025 roku blisko 1000 cudzoziemców. Jest bardzo duże zainteresowanie u nas w biurze. Ciągle dzwonią telefony na różnych poziomach. Na różnych poziomach języka ta nauka się odbywa. Dzięki temu możemy też łatwiej nam jest aktywizować zawodowo cudzoziemców, bo w dużej mierze tym się zajmujemy, czyli spowodowaniem, żeby śmiało wychodzili na rynek pracy, żeby byli samodzielni i widzimy już od tych ponad 2,5 roku, że cudzoziemcy coraz lepiej sobie radzą tutaj, że po prostu są samodzielni.
10: Prowadzicie Państwo też poradnictwo prawne i psychologiczne.
9: Tak, na miejscu mamy psycholożkę ukraińską, bo w zasadzie większość naszych działań, chyba około 90%, skoncentrowana jest na obywatelach z Ukrainy, którzy tutaj uciekli do naszego kraju przed wojną. Oczywiście realizujemy również inne projekty, w których mamy dostęp do psycholożki polskiej, mamy dostęp do porad prawnych. Ciągle jest zainteresowanie tym tematem. Też przez barierę językową trudniej ludziom cudzoziemcom załatwiać swoje sprawy w urzędach, w tym im pomaga prawnik, ale też doradcy, którzy są na miejscu w punkcie informacyjnym u nas przy ulicy Sienkiewicza 78A, bo jeszcze tego nie powiedziałam, gdzie się mieścimy, gdzie pomagamy. I też od razu taka prośba do słuchaczy, czy cudzoziemskich, czy Polaków, którzy mieliby w swoim otoczeniu osobę, która potrzebowałaby wsparcia takiego integracyjnego związanego z legalizacją pobytu, z poradnictwem prawnym, z tłumaczeniem dokumentów potrzebnych później do podjęcia nowej pracy, czy z aktywizacją zawodową, którą dość szeroko prowadzimy, bo partnerem w projekcie jest Wojewódzki Urząd Pracy. Prowadzimy na skalę całego województwa obecnie. Do wszystkich tych zainteresowanych zapraszamy. Wspieramy nie tylko cudzoziemców, wspieramy Polaków. Nasz ten projekt Indeuro przewiduje podniesienie kwalifikacji ponad 400 osób pracujących z cudzoziemcami poprzez organizację cyklu profesjonalnych szkoleń, warsztatów, wymiany doświadczeń. Mówiąc wprost, pomagamy osobom, personelowi, który na co dzień pracuje z cudzoziemcami. Pomagamy im lepiej organizować tą pracę, pokazujemy, jak w łatwiejszy sposób dotrzeć do cudzoziemców i omawiamy wszystkie te kwestie prawne dotyczące legalnego pobytu cudzoziemców. W naszych kursach uczestniczą głównie urzędnicy, są to osoby na ogół pracujące w MOPR-ach, w urzędzie miasta, w urzędach powiatowych, poszkolimy we wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego. Szkolenia prowadzi dla nich prawnik, jest też psycholog na miejscu i osoby, które są po prostu ekspertami w tych sprawach. Nauczyciele akademiccy, ponieważ w dużej mierze tymi szkoleniami też wspieramy ponad 200 nauczycieli z województwa świętokrzyskiego. Mamy w tym doświadczenie już od kilku lat. Te szkolenia też się cieszą popularnością. Ciągle mamy zapytania o tematykę około cudzoziemską, tak możemy to nazwać, więc wspieramy też Polaków.
10: Prowadzicie Państwo również kursy integracyjne. Jak one wyglądają?
9: kursy integracyjne przeznaczone są dla ludzi w wieku od lat 1, w zasadzie do 101, można żartobliwie powiedzieć, ale tak naprawdę prowadzimy je i dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i dla seniorów, którzy są troszkę zapomniani z różnych względów. Przypominamy o problemie dwujęzyczności. Część obywateli Ukrainy posługuje się językiem ukraińskim, część jeszcze rosyjskim. To rodzi konflikty, często też w najmłodszych grupach rówieśniczych. U nas myślę, że te dzieci czują się swobodnie. Są to zajęcia bardzo, bardzo podobne do tych, które tutaj dzieci w Polsce mają jako dodatkowe. Są warsztaty plastyczne, są warsztaty dziennikarskie, w których nas wspomaga Ludmiła, żurnalistka kijowska. Mamy zajęcia też z aktywności sportowej. Jeździmy oczywiście na wycieczki krajoznawcze. Dzieci dzięki temu lepiej poznają region, lepiej poznają to otoczenie. Przez to też lepiej się tutaj odnajdują, wchodzą w interakcje też ze swoimi rówieśnikami z Polski. Po prostu zapewniamy im tutaj zarówno wypoczynek z jednej strony, ale też dajemy taką solidną podstawę do tego, żeby śmiało stanąć na nogach w relacjach z rówieśnikami. Na miejscu mamy psychologa, on też wspiera te dzieci. No i w taki sposób działamy.
10: A proszę jeszcze powiedzieć kilka słów o Klubie Kobiet. Też Państwo prowadzą.
9: Tak. Oczywiście ja mówiąc o warsztatach integracyjnych wspomniałam tylko o dzieciakach, ale spotykamy się też w gronie i seniorów na wieczornym ciajowaniu zimą, czyli tym piciu herbatki, dzieleniu się z opowieściami o swojej kulturze, wspomnieniami, śpiewaniu piosenek ukraińskich, uczeniu się piosenek polskich, na takiej szeroko pojętej wymianie. Ale też spotykają się oczywiście kobiety. W Klubie Kobiet zajęcia prowadzi nasza psycholożka Olga. Najczęściej jest to kilkanaście osób, które też potrzebują odejść od swoich spraw codziennych, odpocząć trochę od tej opieki nad dziećmi.
10: A jak cudzoziemcy reagują na waszą działalność? Są podziękowania? Są zadowoleni?
9: No tak, to jest największa wartość dodana tej pracy. Usłyszeć miłe słowo, chociaż nie oczekujemy tego tak naprawdę, to na co dzień spotykamy się ciągle z wdzięcznością, ze wzruszeniem. Osoby, które tutaj przyjechały często, jak się mówi, że z jedną torbą, z jedną walizką. Były też takie, które nawet nie miały dokumentów przy sobie, przyjechały z niczym, przyjechały głodne, przestraszone i takie zaniepokojone tym, co będzie. Zaniepokojone swoją przyszłością. I chociaż wszyscy spodziewaliśmy się, że ta wojna szybko się skończy, niestety nadal te działania trwają. Jest niebezpiecznie, żeby wszyscy mogli wrócić do swoich domów, chociaż wiele tych osób już powróciło do swoich domów. No to jednak z nami się najbardziej zaprzyjaźnili. Tutaj czują, mam taką nadzieję, przynajmniej wiele osób nam mówi, że tutaj mają swój drugi dom, mają bezpieczny kąt.
10: Proszę jeszcze powiedzieć na koniec o punkcie informacyjnym dla cudzoziemców w Kielcach. Jak działa, kto może z niego skorzystać?
9: Z punktu informacyjnego nie ma żadnych ograniczeń. Mogą skorzystać wszyscy cudzoziemcy, mogą skorzystać, tak naprawdę zdobyć informacje też Polacy, którzy dzięki temu będą mogli pomóc cudzoziemcom z ich otoczenia. Pracujemy na co dzień od 8 godziny do 16. Są konsultanci z Nastia, z Ostapem, którzy pomagają głównie wypełniać wnioski legalizacyjne, bo to, co chcę podkreślić, my się zajmujemy cudzoziemcami, którzy legalnie tutaj przebywają na terenie naszego województwa. Żeby legalnie przebywać, muszą mieć podstawę do tego, czyli pracę albo kontynuować naukę. Często jednak przez barierę językową, czy przez też nieznajomość naszej kultury jest im ciężej, chociażby z legalizacją pobytu. My z kolei pomagamy też organizujemy nawigację po urzędach, pomagamy wypełniać wnioski, podpowiadamy, gdzie można zrobić zdjęcie, gdzie można zrobić zdjęcie oczywiście do tych dokumentów legalizacyjnych. Takie prozaiczne kwestie związane z legalizacją pobytu, a moglibyśmy się wszyscy zdziwić, ilu cudzoziemców tutaj jest, bo my już od początku samego centrum, nie od początku działalności stowarzyszenia, ale od początku naszej działalności w temacie integracji cudzoziemców, to już obsłużyliśmy około 7 tysięcy cudzoziemców i chcę też powiedzieć Państwu, że są to nie tylko uchodźcy z Ukrainy, ale są to ludzie z całego świata. My już mamy doświadczenie z obywatelami z 31 krajów.
10: Gratulujemy szerokiej działalności i zachęcamy cudzoziemców, którzy przybywają do Kielc, żeby skorzystali z Państwa pomocy. Bardzo cennej pomocy, szczególnie tej prawnej czy tej psychologicznej, ale też takiej prozaicznej, o której Pani właśnie powiedziała. Nasza audycja dobiega końca. Ja przypomnę, że moim gościem była Pani Sylwia Bluszcz ze Stowarzyszenia Integracja Europa Wschód. Dziękuję serdecznie.
9: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: I po reklamie.

0: Wyżdżowiec.
1: SK Kielce. Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.
3: SK Kielce.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
4: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
5: Ja wiem, że wy doskonale to już wiecie, ale powiem to raz jeszcze. Poniedziałek 23 to moja ulubiona pora, a to dlatego, że o tej porze startuje Rap 20. Mati Fuczyło to ja, razem odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce i to wy je układacie. SK.pl, tam głosujecie. Za nami dwa koncerty Maty na PGE Narodowym. Działo się dużo, miałem okazję tam być, nawet rozdawać wam bilety. Na Instagramie Radia SK możecie to zobaczyć. Działo się i naprawdę koncert był bardzo dobry, więc mogę wam już teraz powiedzieć, że Matę na pewno usłyszymy w notowaniu Rap 20, ale teraz pogadajmy o tym, co szykuje się przed nami na miejscu 20. Zanim przejdę do nowych propozycji, zmian, nowości i tak dalej, to jednak zacznijmy od 20, a to tym razem klasyk, a więc Żabson i Wiz Khalifa.
4: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
1: 20.

0: Gips i jego strach to tym razem 18 miejsce rap 20. Za nami też Young Losia i Zuziula i ich Chcę Tak, a więc za nami miejsce od 20 do 18. Wspomnę o nowej propozycji, która się pojawiła i to bardzo fajne połączenie. Taco Hemingway, Atutowy i Andrzej Zaucha. Tramwaje to nowa propozycja, na którą możecie głosować. Trzymam kciuki za to, aby ten numer zgarnął sporo plusów, bo moim zdaniem jest mega dobry. Zresztą Taco Hemingway po prostu nie zawodzi. Jedziemy dalej. Samir i Nie Mogę Spać to tym razem 17.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

Rio na żywo, White 2115, Kizo i Palar, kawałek, który był przygotowywany przez wiele lat i w końcu się ukazał i ukazał się w bardzo dobrych okolicznościach, bo dochód z tego numeru idzie na Fundację Cancer Fighters. Piękne rzeczy się dzieją, zresztą przy okazji nawet ostatniego koncertu Maty na PGE Narodowym były grane kawałki właśnie związane z Fundacją Cancer Fighters, a więc BDOS zagrał Dis na Raka razem z podopiecznymi. Piękna rzecz, fajnie, że ta akcja cały czas trwa i cały czas jest rozwijana. My jedziemy dalej. Powiem wam jednak wcześniej o tym, co wypadło z notowania w tym tygodniu. I tutaj wspomniany Mata chociażby z Pology, Pangea. Ten kawałek tydzień temu był na miejscu 18. Tym razem w notowaniu się nie zmieścił. Może wrócić, to wszystko zależy od was. SK.pl, tam głosujecie. Podobnie Oki, Nobody Loves You, to kawałek, który był na miejscu 17. Już go nie ma w tym tygodniu. Jedziemy dalej. Miejsce 15 to tym razem PZ, Faustyna Maciejczuk i Wendy Darling.

0: Jak fajnie, że wrócili 27 Fuck Demons i MK. Zapomnij o mnie, to powrót do rap 20 i powrót na miejsce 13 od razu, a więc całkiem wysoko, jeżeli chcecie, aby ten duet jeszcze tutaj się pojawił i aby pojawił się na jak najwyższym miejscu, to pamiętajcie o tym, aby głosować na sk.pl. Głosujecie też na kawałek Żabsona, Zeta i Gadwifi, a także Astera, Guardian Angel, Ultra Max, to tym razem miejsce 14. My możemy zbliżyć się do kolejnych miejsc, które przed nami, jest ich jeszcze 12. No i właśnie, miejsce 12. Pan, który karierę już skończył, a jego kawałki cały czas trzymają się mocno. Chłebo na fidę. A do tego Zalia i Faust, Nie ucieknę, to 12.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl. 12.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Śląska, Kielce.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: To jest Rap 20, 18 maja, gramy najlepszy polski rap. Za nami miejsca od 20 do 11, a przed nami 10 najlepszych rapowych numerów w Polsce. Przypomnę, Tako Hemingway, Atutowe i Andrzej Załucha, Ich tramwaje. To kawałek, który pojawił się w propozycjach. Możecie głosować, możecie sprawiać, aby ten kawałek za tydzień pojawił się w notowaniu. Za to są dwa, które w notowaniu się nie pojawiły. Mata, Apology, Pangea i Oki, Nobody Loves You, to numery, które wypadły, a sprawdźmy, jak wypadły inne, te, które usłyszycie teraz. Właśnie wspomniane, Tako Hemingway, Livka i Zepi Zep, Frascati. To tydzień temu było miejsce 7, tym razem to już miejsce 10. Gramy, Mati Fuczyło, let's go!
2: Rap, rap, rap, 20. Głosuj na sk.pl 10.
4: Krople deszczu na mym karku, w płaszczu mam schowany z...

wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj, chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze, przecież on jest adresatem.

sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły

SK. 8.

I nikt mi nie powie, że ten kawałek nie jest mocny. Win, Gips to 8 miejsce rap 20. Ten numer trzyma się bardzo dobrze również na naszej dziennej playliście, bo ten kawałek możecie usłyszeć chociażby jadąc do pracy czy z pracy. I właśnie, tym bardziej, że to kawałek samochodowy. Bardzo, bardzo dobry numer od Gipsa. Mam nadzieję, że będziemy mieli niedługo okazję pogadać z Gipsem o tym i innych numerach, które w ostatnim czasie przygotował, a było ich naprawdę, naprawdę sporo. Ale teraz pogadajmy o innym panu, który przygotował piękne rzeczy. Numer nazywa się To Coś, to jest nowość w Rap 20. No, artysta wcale taki nowy w Rap 20 nie jest, bo był tutaj już nie raz ze swoimi rzeczami. White 2115 to nowość, a my tę nowość gramy na

patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Chyba cię sprawdzę, trzymałaś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dzień ślub. Większe masz szanse, jestem na nie, póki co tak so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: Ten kawałek odbija się jak echo, bo wraca cały czas w notowaniach kolejnych rap dwudziestki. I bardzo dobrze, że wraca, bo jest bardzo dobry. Mata i Echo to szóste miejsce rap dwudziestki. Tydzień temu była to ósemka, a więc skok. No i właśnie, sprawdźmy kolejny kawałek, który też zaliczył niezły skok z 11. Kto pamięta, co było tydzień temu 11? Ja bym nie pamiętał, ale wiem, że są takie osoby, które mają wszystko skrzętnie ponotowane, a więc już was informuję, że numer, który tydzień temu był 11, to nieodpowiedzialne. A więc Chivas i Chivas tym razem na miejscu 5.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

0: Gibbs i Kukon, Ty Masz. To miejsce czwarte rap dwudziestki. Zbliżamy się już bardzo niebezpiecznie do trzech najwyższych miejsc rap dwudziestki. Już teraz mogę wam powiedzieć, że szykuje się tutaj spora zmiana. Żaden z kawałków, które usłyszycie, nie zachował swojego miejsca z przed tygodnia, a to oznacza, że miejsce pierwsze w tym tygodniu się zmieni, choć wcale nie oznacza, że tym miejscem pierwszym już kiedyś nie było. Ale po kolei, zacznijmy od miejsca trzeciego. To spadek z miejsca pierwszego. Miu, PZ i BDOS 2115. Fantazje. Gramy.
1: Rap 20 w Radio SK. 3.

Seksualny mam fantazję round the clock. Chcesz from the back czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny mam fantazję round the clock. Chcesz from the back czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

jest normalne, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne, mam fantazję around the clock.

Miu, PZ i BDOS 2115. Fantazje to miejsce trzecie. Rap 20. Gramy najlepszy polski rap. Wy go układacie na sk.pl. Układacie playlistę oczywiście. Tam są kawałki, są propozycje, są rzeczy, które wypadły z notowań i tak dalej, i tak dalej. Opcji jest naprawdę dużo. Czekam na wasze plusy i minusy. Jedziemy dalej na miejsce drugie i tutaj ciekawostka. Przed chwilą był BDOS 2115. Teraz też hasło 2115 się pojawi, choć już z Kalifornii. California Love i Whitechor to dwójka.

0: Ależ to jest piękny, słoneczny numer. No i właśnie, słoneczny po prostu z Kalifornii. California Love, White 2115, tym razem na miejscu drugim rap 20. To skok z miejsca trzeciego. Kto wie, co będzie za tydzień, może czas na jedynkę. Tego nie wiemy, ale oczywiście to wy zdecydujecie głosami na sk.pl. I było już na trzecim. BDOS 2115, na drugim White 2115. To teraz, żeby nie było za mało 2115, to jeszcze raz BDOS. A do tego Maja Mecan i Cancer Fighters. Fundacja Ciągle Tutaj Jestem, Dis na Raka. To ponownie powrót na miejsce pierwsze rap 20. Dis na Raka. Gramy już teraz, a ja to Mati Fuczyło. Słyszymy się dokładnie za tydzień. Czekam na wasze głosy. No i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Pozdro!
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl numer 1.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: Eska Kielce.
1: Legenda
0: powróciła w Radiu Eska w każdy piątek od 20.
2: Eska Live Remix.
0: Miksują Lost Frequency, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio Eska, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Eska.
0: Eska Live Remix już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

sąsiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tym.

0: Masz obrazy, nie na mnie, obrazić się pośle ją na wybiegi. Lens i jak i też żadne zakazy, wy te gramy. Aż wyjdą nam gały, co na to poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.